0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

życia ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
2: Radio SK.
3: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

Widać obrazy, nie na mnie obrazić się poszleją na wybiegi. Lens jak i też żadne zakazy, by te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

Rodzicielska Radom. Nigdy im nie pozwoliłem na puszczane imię. Nawet jak dostaję to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić albo

0: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna.
1: Poranek już teraz jest naprawdę ciepły. Maksymalnie zobaczymy dziś na termometrach 24 stopnie w cieniu. W słońcu będzie to na pewno okolice 30 stopni, bo słońca dzisiaj zdecydowanie nie zabraknie. Póki co teraz jest 12, a w korkach jeszcze nie utkniecie.
0: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna. www.zakontekozdobna.pl.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Są najnowsze wyniki po referendum w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że prezydent i Rada Miasta będą odwołani. Tak wskazują badania przeprowadzone przez ogólnopolską grupę badawczą na zlecenie Polsat News. Wyniki sprawdza reporter SK Olek Ruszkowski.
3: Do odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego w referendum musiało wziąć udział blisko 27% wszystkich osób uprawnionych do głosowania. W przypadku Rady Miasta ten odsetek musiał wynieść około 31%. Według exitpola przygotowanego przez OGB oba progi frekwencyjne zostały spełnione. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego było 98% wszystkich głosujących. W przypadku Rady Miasta ten odsetek wynosił 96%.
2: A mieszkańcy Krakowa pytani, czy to dobrze, że prezydent Miszalski zostanie odwołany, odpowiadają.
4: Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Myślę, że zdania są podzielone, tak samo jak zdania są podzielone podczas wyborów prezydenckich na prezydenta Polski.
5: Co państwo sądzą o wynikach referendum? Prawdopodobnie prezydent Miszalski zostanie odwołany.
6: Świetnie.
2: Oficjalne wyniki mamy poznać jeszcze dziś rano. Łatwogang dojechał do Gdańska. YouTuber w czasie swojego przejazdu z Zakopanego zbierał na leczenie chorych dzieci. W czasie transmisji udało się zebrać ponad 20 milionów złotych, a w Gdańsku witały go tłumy.
7: Każdy z nas płacił 5-10 zł i uratowaliśmy kilka dzieci. Niczym się nie różnie. Pokazujemy, że Polacy są najlepszymi ludźmi na całym świecie.
2: Na cały przejazd zajął mu prawie 53 godziny.
0: SK Radom News.
1: Kinga Furch. Zapraszam. Miliony złotych strat, lewe pożyczki i zarzuty dla księdza. Były proboszcz parafii w Kozienicach, Kazimierz H., stanie przed sądem. Prokuratura skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia. Duchowny nie przyznaje się do winy. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego można oglądać wystawę o zakładach metalowych Łucznik. Ekspozycja jest podzielona na dwie części.
8: Sala tradycji i historii, która mieściła się na ulicy Kościuszki, a druga to nieprodukcyjne.
1: Mówił Mariusz Król z Muzeum Malczewskiego w Radomiu.
9: Jan Kama i Wiktor.
10: W Radiu SK.
2: No i mamy go, nadszedł wyczekany absolutnie przez nikogo poniedziałek.
11: Dzień dobry. To się zgadza. Człowiek jakby jeszcze jedną nogą w weekendzie, o, po moim głosie zresztą słychać, drugą w robocie i cały czas próbuję jakoś nie zasnąć.
12: No ja właśnie próbuję śniadania na dzisiaj.
2: No to łapcie za telefony i za messengery i dajcie znać, czego byście chcieli spróbować w ten niewyczekany poniedziałek. SK jak zwykle próbuje grać dobrze i wiecie co? I to jej wychodzi.

0: Przecież ja na chleb mówiłem Pep, jak ten kawałek oryginalnie był grany w radiu, no. King of my castle, dzień dobry, witamy. 8 minut po 6.
1: Dzień dobry, oczywiście, bardzo serdecznie. To już jest niestety poniedziałek. Mówimy niestety, no bo te poniedziałki nigdy nie są dniem, który jest wyczekiwany, na który wszyscy czekamy, których lubimy, z którego powodu się cieszymy, no.
0: Chciałbym poznać autora, który wymyśla święta do kalendarza, bo dzisiaj jest na po prostu nadźgane, jest dzień piłki nożnej, jest dzień królewny, dzień stemplarza, dzień piwowara, dzień ręcznika, dzień weterana i jeszcze jakby było mało tej piłki nożnej, to Światowy Dzień Futbolu dopisali.
1: Ale przepraszam, czy Dzień Weterana i Światowy Dzień Futbolu przypadkiem nie będzie świętował Robert Lewandowski?
0: Może tak być. Ostatnia bramka w Barcelonie została strzelona, a potem arrivederci! Czy tam ja, jak tam się po hiszpańsku
1: woła? Ania już pewnie płacze w ręcznik.
0: No Ania będzie miała problem, jak tańczyć tą baciatę ciabatę tam w Arabii Saudyjskiej. O, i jest nasz ekspert od kawy.
2: Jestem, wszystko gra, jest!
0: Widzieli, że dzisiaj jest 78 świąt w kalendarzu wpisane?
2: No to 79 jakie jest?
0: Dzień Jankesa.
3: Jankes i Wiktor.
0: Dzień dobry, dajcie znać, jak wasz poniedziałek.

0: poranne wrasowanie.
1: Ale cieszymy się, że ciebie widzimy.
0: Jejkuś. Ja też.
1: Jest moc, jest energia. Odpoczęłaś troszkę w weekend?
0: Oczywiście.
1: Oglądałaś Żużel?
2: No, oczywiście.
1: Ale to były piękne zawody w Gorzowie.
3: Dajcie spokój, żebyś no,
0: z, żeby z Lublinem wygrać. Tylko ogląda chyba u nas.
1: Nie, no nie, jak to? Ja też oglądałem.
0: No. Wow.
1: A Roberta Lewandowskiego oglądałaś? Robert Lewandowski też zagrał ostatni mecz w Barcelonie. Kolejny ostatni, tak.
0: No. Znowu ostatni?
1: Ostatnia bramka. Dobra, aha, przeglądamy prasę, słuchajcie. Kama coś znalazł na temat Marcina Prokopa, a dokładnie jego żony.
2: Dobrze, uwaga, będę czytać tytuł artykułu. Tylko trzymajcie się, bardzo proszę.
1: Uwaga, ja się trzymam.
2: Była żona Marcina Prokopa w nagiej sukni bawi się na gejowskim weselu w Tajlandii.
1: Okej.
2: Koniec tytułu.
1: Ale ktoś wymyślił tytuł. Co ty na to, Jadziu?
0: Dla mnie to za dużo. Nie nadążam.
1: To naprawdę.
3: No rzeczywiście dzieje się.
1: Mhm. Tymczasem pewna epoka, słuchajcie, dobiegła końca, bo Krzysztof Rutkowski, ten Krzysztof, na jak Rutkowski, zmienił fryzurę po raz kolejny. I
0: nieprawda.
1: Już nie ma kwadratów?
0: Nie ma?
1: Nie ma, nie ma. Najpierw był kwadrat, potem była taka rozpunka na głowie, taka wielka.
3: Tak.
1: A teraz podobno jest nowa, bujna, co prawda sztuczna, no wiadomo, fryzura, taka a la amerykański aman. Wygląda, no tak trochę rzeczywiście, jakby się urwał z jakiegoś filmu romantycznego z lat 50.
2: No.
3: Ładny.
0: Fryzura się zmieniła, ale jedno jest niezmienne.
2: Co, Jadziu? Co?
0: Kompleksy.
1: No. O, i tam, no. Prasowanie tylko w Radiu SK. Dziękujemy. Na pierwszej stronie dzisiaj w Super Ekspresie jeszcze Edyta Górniak rozkręciła nocną imprezę w Sopocie.
2: No, tak było.
1: Dobrze,
2: nie kłamy.
1: Dobrze, że nie na gejowskim weselu w Tajlandii.

0: Krakowie tak zaśpiewali wczoraj. Mam tego już dość. Zmiana prezydenta.
1: Dziękujemy. Za chwilę Marcin Grodzki będzie mówił.
2: Rzeczywiście. To może jakieś głosowanie też? Coś.
1: U nas w studiu? No, proszę tak. Cię bardzo. Kto jest za tym, żeby Jankes zrobił nam wszystkim kawę? Ręka do góry.
2: Nawet ja jestem. Ja też. Wiaderko będziemy polewać.
1: Ale przy okazji zrób też tą owsiankę z bitą śmietaną i truskawkami, bo przyniosłeś dla siebie, a my pytamy się, gdzie jest dla nas.
2: No, powolutku.
1: Bo jak nie, to cię odwołamy.
0: Kasę mi dajcie, ja będę skarbnikiem. Jankes.

0: Reklama.
1: Tak dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czyli out, kusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
5: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
6: Renault.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do Teby Edukacja.
7: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W Teby Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Radom Słowackiego 84.
7: Teb Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga rodzice! Nadchodzi weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. Już 30 i 31 maja czekają na Was dwa dni zabawy w cenie jednego. Ale to nie wszystko. Kup bilet online do 25 maja i oszczędzaj aż 50% z kodem rabatowym. Na miejscu kino planetarne, konkursy, animacje, loteria nagród, dmuchane zamki, park linowy i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. 30 i 31 maja. Wejdź na sabatkrajno.pl i zaplanuj wielką przygodę.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42.
13: Maksymalnie 24 stopnie w cieniu, w słońcu okolice 30 stopni. Dzisiaj kolejny bardzo gorący dzień się zapowiada w naszym mieście i regionie radomskim. Póki co na termometrach widzimy 12 stopni, padać dziś nie powinno, na ulicach wciąż i jeszcze bez korków.
12: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42. www.wyścigowa42.pl.
14: Minęła 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kraków zdecydował. Według sondażowych wyników podanych przez Polsat News, mieszkańcy w referendum odwołali prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego i Radę Miasta. Kluczowa jest tu frekwencja. Odpowiednio wysoka będzie oznaczała, że referendum było ważne. Były fajerwerki, owacje i tłumy witające go przy wjeździe do miasta. Łatwogang dotarł na rowerze do Gdańska. W trakcie transmisji zbierał pieniądze na leczenie dzieci. W sumie zebrał ponad 20 milionów złotych.
15: Wszystkie transmisje z Cancer Fighters to w domu na dwóch telewizorach leciały, na telefonie.
14: A youtuber w sumie przejechał na rowerze ponad 650 kilometrów.
16: SK Sport News.
14: Dwa mecze i dwie wygrane. Tak na razie wygląda bilans polskich tenisistów. W wielkoszlemowym Roland Garros. Magda Linet wygrała z Teresą Walentową w trzech setach i awansowała do drugiej rundy. W niej jest też Magdalena Fręch, a to po kreczu Eleny Gabrieli Ruse. Dziś zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza. ŁKS Łódź i Polonia Warszawa uzupełniły grono drużyn w barażach o awans do piłkarskiej ekstraklasy. W nich zagrają też Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Szansę na powrót do ekstraklasy stracił wczoraj Ruch Chorzów, który niespodziewanie przegrał ze Zniczem Pruszków.
17: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
18: Ale czas zasuwa, już 6.32 w tym momencie. Dobrze, dobrze, dobrze.
19: Słuchaj, przypominam, że niedawno był Sylwester, mamy już maj.
18: Zaraz u mnie w weekend był Sylwester.
20: Zaraz kolejna pandemia jakoś zleci.
18: Hity, hity, hity na czasie.
0: A co tam u was w poniedziałek? Halo?
6: Hejka, no teraz jak się dowiedziałam, że jest mój dzień, czyli Dzień Królewny, no to już tylko będzie dobrze. Miłego poniedziałku i miłego weekendu. Pozdrawiam was serdecznie.

0: 20 minut i wskazówki walną w siódmą. To jest SK w poniedziałek z samego rana.
1: Informacja z ostatniej chwili, uwaga, IMGW, czyli...
0: Czyli Instytut
2: Synoptyków, bo to trudne słowo.
0: Gospodarki Wodnej.
1: Brawo! Przewiduję, że nadciągające wakacje będą znowu gorące i upalne nad Polską.
2: Ale dlaczego?
0: No dlaczego? No bo niebo tak chce, no tak zdecydowali.
2: To ja też w takim razie chciałam coś przewidzieć.
1: Prosimy.
2: Dzisiaj w nocy będzie ciemno.
1: Brawo! Kama
3: i Wiktor. Reklama.
4: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieckami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Mon amour.
8: Co na mur, kochanie?
7: Ten dach mam na mur.
8: Mój ty romantyku, myślisz o przyszłości? I
7: love this. Ten dach. Generalny dystrybutor dachówek Pras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach. Radom Warszawska 73. Telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach. Udany związek. Musi mieć pokrycie.
9: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
10: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
11: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
12: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1 000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga rodzice! Nadchodzi weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. Już 30 i 31 maja czekają na Was 2 dni zabawy w cenie jednego. Ale to nie wszystko. Kup bilet online do 25 maja i oszczędzaj aż 50% z kodem rabatowym. Na miejscu kino planetarne, konkursy, animacje, loteria nagród, dmuchane zamki, park linowy i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. 30 i 31 maja. Wejdź na sabatkrajno.pl i zaplanuj wielką przygodę.
15: I po reklamie.

0: Adele za 9
1: Dzięki Adele za support. Klaudia!
2: Eska budzi w urodziny.
3: Adel, wracaj.
0: No dobrze, jest Klaudia. Halo, dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry.
0: Pobudka, dziewczyno, twoje urodziny. Ponoć lubisz niespodzianki.
4: Bardzo.
1: Ale podobno również często odkrywasz je przed czasem, więc pytanie, czy spodziewałaś się tego, że dzisiaj będziemy dzwonić?
4: Nie, zupełnie się tego nie spodziewałam.
1: A jakie inne niespodzianki odkryłaś w swoim życiu?
4: Różne zaplanowane przez mojego męża wcześniej. Nie do końca potrafił utrzymać je w tajemnicy.
2: Próbujemy dojść do tego, kto nam nadał te informacje na twój temat, bo czytamy zgłoszenie, jest napisane, że cudowna z ciebie żona, to może mąż myślimy, jesteś wspaniałą matką, ale dalej jest napisane moją przyjaciółką,
1: która zasługuje na najlepsze prezenty urodzinowe.
2: Kto to może być?
4: No, obstawiamy tutaj mojego męża.
1: Ale to fajnie mieć faceta, który robi cały czas niespodzianki. Szkoda tylko, że zgaduje się wcześniej.
2: Ale niesamowite jest to, że ktoś może być mężem, a jednocześnie jest twoim najlepszym przyjacielem.
1: Poczekaj, ona jest jego najlepszym przyjaciółką.
0: Ale pamiętam też kiedyś, jak spaliłem taką sytuację, przez 2 miesiące trzymałem niespodziankę, powiedzmy, w kieszeni, po czym kolega... Ach, no, o czym pomyśleliście?
1: My o niczym, Janki.
0: Znajomy zadzwonił do mnie i wtedy ją zdradziłem do telefonu. I moja dziewczyna wtedy usłyszała to. A, taka niespodzianka.
2: Ale to nie było nic do jedzenia, tak? To nie było coś spleśniało.
0: Nie,
2: dobrze.
1: Dziękujemy za informację, że przez 2 miesiące chodziłeś w tych samych spodniach.
0: No dobra, okej, mamy dla ciebie urodzinową stówkę. Taka niespodzianka z naszej strony.
4: Dziękuję bardzo.
1: No i oczywiście, Klaudia, życzymy ci wszystkiego najlepszego. Twój mąż zdecydowanie zapewnił ci, mam nadzieję, niespodziankę, którą w końcu udało ci się nie zdradzić i nie odkryć. No i tego, żeby ten dzień był cudowny, fantastyczny i żebyś do końca życia go pamiętała.
4: Bardzo wam dziękuję.
2: Czy jest coś, co Polska w dniu twoich urodzin powinna usłyszeć jeszcze od ciebie?
4: Cudownego dnia dla wszystkich.
2: Radio SK. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: 4 minutki i będzie z nami godzina 7, za chwilę Marcin Procki, kolejna porcja newsów,
1: no
0: dobrze?
1: Przede wszystkim u Prockiego o tym, że zbieranie kasy stało się naszym sportem narodowym, ale zbieranie kasy w słusznym celu.
2: Ale co więcej, jestem bardzo miło zaskoczona, jesteśmy w czymś świetni.
1: Łatwo Gang pojawi się o 7.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna.
2: Sielanka na radomskich ulicach powoli dobiega końca. Już teraz nieco więcej samochodów spotkacie jadąc 25 czerwca, czy między innymi ulicą Słowackiego. Na termometrach już 14 stopni, a maksymalnie dzisiaj zobaczymy o 10 więcej. Będzie też sporo słońca.
1: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna. www.zakontekozdobna.pl.
3: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Krakowa byli bezwzględni w ocenie prezydenta miasta i miejskich radnych. Według sondaży opublikowanych przez Polsat News frekwencja w niedzielnym referendum osiągnęła wymaganą wysokość i Aleksander Miszalski straci stanowisko. Po niedzielnym głosowaniu pytaliśmy mieszkańców o zmiany w magistracie.
4: Wie pan co dla mnie?
5: Szczerze?
4: Nie bardzo, no ale jeżeli większość była za nie, to jak najbardziej.
6: Dla mnie to jest robota pana Gibały. Pan Miszalski powinien być dalej prezydentem, a rozliczyć go będzie można na koniec jego kadencji.
3: A w przypadku odwołania prezydenta władzę nad miastem do czasu wyborów będzie sprawował komisarz. Priorytetem namierzenie sprawców prowokacji i przegląd procedur to ustalono na naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Służby weszły do lokalu w Gdańsku siłą po, jak się później okazało, fałszywym zgłoszeniu. W środku nikogo nie było. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiada, że w kwestii procedur będą zmiany.
7: Wdrożyliśmy pewne zalecenia z punktu widzenia samego działania, dodatkowych sprawdzeń po otrzymaniu z CPR-ów tych zgłoszeń.
3: A w ostatnich dniach służby także po fałszywym zgłoszeniu interweniowały m.in. w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika. To jest zasługa nas wszystkich, mówi Łatwogang. YouTuber przejechał na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W czasie transmisji zebrał ponad 20 milionów złotych, a to na pomoc trzem ciężko chorym chłopcom. Na finiszu towarzyszyli mu m.in. rodzice Maxa.
8: I jeszcze teraz to do nas nie dociera.
9: Cud, prawda, bo my wiemy, że on dostaje bardzo dużo maili. No i to, że udało się akurat nam, no to naprawdę no, cud.
3: Mówili rodzice chłopca, a cała podróż zajęła Łatwogangowi prawie 53 godziny.
0: SK Radom News.
2: Kinga Furch, zapraszam. Do końca maja potrwa nabór do żłobków w Radomiu. Rekrutacja jest elektroniczna i dotyczy również nowego żłobka na Michałowie.
10: 1 czerwca otwieramy żłobek przy ulicy Piastowskiej, gdzie stworzyliśmy dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta kolejne 220 miejsc.
2: Mówiła Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent Radomia. Gigantyczna porażka na zakończenie sezonu. W ostatnim meczu Radomiak przegrał na wyjeździe 2-6 z Górnikiem Zabrze. Tym samym Zieloni zakończyli sezon na 10 miejscu.
11: Dzień dobry, witamy w ulubiony dzień tygodnia, w poniedziałek! Brawo, brawo, brawo!
12: Brawo na poniedziałku! Dzisiaj w kalendarzu jest takie dziwne święto, jest dzień ręcznika. Zawsze się zastanawiam...
13: Kiedy uprać?
12: Nie, czy ja czasem nie wycieram sobie buzi tą częścią, którą wczoraj wycierałem coś innego?
13: Dziękuję ci za tę informację. Tak, już bardzo... wiem, że nigdy nie będę się z tobą witać buziakiem na dzień dobry.
12: Myślałem, że się razem wykąpiemy.

0: to wiem.
1: 10 minut po godzinie 7, dziękujemy bardzo. To było męskie granie, damskie też.
2: Damskie mówienie, bo dzisiaj Kama razem z nami znowu, witamy.
3: Dzień dobry, dzień dobry. No i pozwólcie, że powiem o tym, co się działo bardzo ważnego w weekend. Oczywiście ze świata celebrytów oraz piłkarzy.
2: Najważniejsze jest to, że wjechali na chatę do mieszkania prezydenta.
1: No tak było zgłoszenie, proszę przyjechać, to przyjechali, ktoś prosi, no to, no to proszę bardzo,
2: jedziemy. Ale podobno Kama ma coś ważniejszego.
3: Oczywiście, że tak, bo dawaj, Ania Kama i Robert Lewandowscy szaleli na koncercie Bad Bunny'ego.
2: To prawie jak para prezydencka.
1: Rzeczywiście teraz Bad Bunny był w weekend w Barcelonie, będzie też w Warszawie, ale co tam i to, i byli, tańczyli, prawda?
3: Tańczyli i co więcej, Ania miała swoje 5 minut na telebimie. Naprawdę.
2: Brawo! Słuchajcie, najważniejsze, że to nie był koncert Coldplaya i że za Anią nie stał ktoś inny niż Robert. Janku!

0: Jedynka płaci twoje rachunki.
1: Tacy jesteśmy w poniedziałek, płacimy wasze rachunki, proszę bardzo.
2: Dzisiaj się dodzwoniliśmy do Sylwii i właśnie jak twój piesek ma na imię?
3: Tola.
2: Tola. Sylwia i Tola dzisiaj są naszymi dziewczynami, które bardzo chętnie przyjmą od nas złotówki.
4: Czy można powiedzieć o tobie psia mama?
3: No jasne, jasne. O.
1: I czy jak jest Tola, czy jest też Bolek i Lolek?
3: Tola najważniejsze.
4: Czy na jednym piesku się nie skończy właśnie? Czy będzie rodzeństwo? Czy psia mama przewiduje kolejne dzieci?
3: Tak, tak, właśnie mamy w planach, tylko jakiegoś większego pieska, bo ten jest maltańczykiem.
2: Właśnie chciałam się zapytać, jak wygląda i co możesz nam o Toli powiedzieć?
3: No, miniaturka, maltańczyk, także jest malutka. I co? Oczywiście opieka na mojej głowie, bo córeczka to tak niechętnie wychodzi na spacery.
2: Skąd my to wszyscy znamy? A co się stało z Tolą?
3: No niestety, wyszła na spacer i chyba zjadła coś, czego nie powinna. I skończyło się na wizycie u weterynarza.
2: Oj, a to nie są tanie rzeczy, o czym wszyscy tutaj w studiu wiemy.
1: I tu przechodzimy do tego najważniejszego. Rzeczywiście mamy zapłacić za wizytę u weterynarza, okej. Okay. Ale to rozumiemy, że wróciła do domku, tak? Już jest okej, lepiej.
3: Tak, już jest okej, po kroplówkach.
1: Ile mamy wypłacić z naszej radiowej kasy?
2: Ile tam musi skapnąć?
3: To jest aż 305 zł.
4: O, cię kręcę. Psi NFZ w takim razie wypłaca kasę.
3: Super, bardzo się cieszę.
2: Sylwia, płacimy oczywiście, wspieramy jak najbardziej. Pamiętajcie również, że mnóstwo psiaków jest w schroniskach, więc warto się tam udać. Jeżeli myślicie o psiakach, to warto byłoby takiego fajnego, małego czworonoga adoptować.
1: Zapraszamy, polecamy, ściskamy oczywiście i machamy ogonami w stronę pieska, między innymi Wiktora, który właśnie wylądował w domu ze schroniska. Bardzo
4: tak
1: dobrze.
4: Jest, dokładnie. Bardzo dobrze. Trzeba mieć dobre serce i pomagać pieskom.
2: A Wiktor na wszelki wypadek, żeby jego pies nigdy nie zapomniał skąd jest, nazwał go Chudy.
4: Tak jest. Sylwia, pozdrów swojego od mojego.
3: Pozdrawiamka, trzymajcie się.

0: Tańczymy do waszej kawy z samego rana. Tutaj SK, hity na czasie. 25 maja.
1: Oni śpiewają o tym How deep is your love, czyli jak głęboka jest twoja miłość. No, miłość w Krakowie się skończyła.
2: A, ciekawe, czy zatańczą tego.

0: Reklama.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Cześć kochani, tu Adrian Pruski, iluzjonista Just Eddie Show. Zapraszam Was serdecznie na 15. edycję Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji w Radomiu. Kiedy? 30 i 31 maja. W sobotę startujemy o 17, a w niedzielę już od 16. Czekają na Was niesamowici artyści z Polski, z Japonii, Gran Canarii i Nowej Zelandii oraz świetni wykonawcy lokalni. Na miejscu spotkacie też miasteczko cyrkowe i strefę animacji dla dzieci oraz żywe rzeźby. 30 i 31 maja. Zapiszcie tę datę. Współorganizatorem wydarzenia jest miasto Radom. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
6: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
7: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
8: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z Solarkiem.
7: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
8: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
7: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
8: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z Solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga rodzice! Nadchodzi weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. Już 30 i 31 maja czekają na Was dwa dni zabawy w cenie jednego. Ale to nie wszystko. Kup bilet online do 25 maja i oszczędzaj aż 50% z kodem rabatowym. Na miejscu kino planetarne, konkursy, animacje, loteria nagród, dmuchane zamki, park linowy i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. 30 i 31 maja. Wejdź na sabatkrajno.pl i zaplanuj wielką przygodę.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42.
13: Pogoda pod koniec maja nam się zdecydowanie udała. Jest tak pięknie, jak było w majówkę i miejmy nadzieję, że czerwiec też będzie tak piękny i słoneczny. Na termometrach póki co 14 stopni. Na ulicach miasta wolniej jedziecie, przede wszystkim ulicą Malczewskiego w rejonie Ronda.
12: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42, www.wyścigowa42.pl.
14: Jest 7.30, to jest KNews. Marcin Procki, zapraszam. Aleksander Miszalski zabrał głos po referendum w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że został w nim odwołany z funkcji prezydenta miasta. W internetowym wpisie podziękował mieszkańcom za udział w głosowaniu i podkreślił, że ich decyzję przyjmuje z szacunkiem. Dodał, że nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciał. A ponad 70% Polaków nie chce polexitu. To wyniki sondażu przeprowadzonego dla Superekspresu przez Instytut Badań Polster. Opuszczenia Unii życzy sobie 21% ankietowanych.
15: SK Sport News.
14: Niedziela pożegnań na Wyspach z kibicami na Anfield. Pożegnał się Mohamed Salah. Egipcjanin dla Liverpoolu strzelił w sumie 257 goli. Z Manchesterem City pożegnał się z kolei pomocnik Bernardo Silva oraz szkoleniowiec Pep Guardiola. A Włoch Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady. 19-letni Włoch triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie i wyraźnie prowadzi w klasyfikacji generalnej. No i dzień dobry Polsko, 32 minuty po godzinie 7 rano, to jest poniedziałek.
16: Ty się tak nie ciesz, za chwilę Nosel wpadnie i jak zacznie wkręcać, to nie będzie ci tak do śmiechu.
14: To prawda, przepraszam, już teraz będę smutny.

0: 7.38, 22 kreski, będzie z nami godzina 8. Co doda odpala? Mega Camp?
1: Dzień dobry! To znowu ja!
2: Dzień dobry, to znowu doda i znowu dobry. Kolejne pomysły na to, jak można zarobić pieniądze, kiedy się rzadziej śpiewa, chociaż jest się piosenkarką.
3: Ale pełen szacunek, jak można być artystką, która co chwilę zwraca na siebie uwagę. Czy to pomagając pieskom, czy teraz pomagając ciałom naszym, bo no będzie dobrze. Można robić przysiady razem z Dodą.
0: A co to właśnie, ale naprawdę jakieś mega kampy będą? Tak. Nie, że kampy, tylko mega, tak?
2: Przypomnij sobie, jak wygląda Doda. Umięśniona sylwetka, sześciopak na brzuchu, szczuplutka, tyłek taki, że no też bym taki chciała mieć.
3: To dlaczego miałaby nie robić tego, co Chodakowska i Lewandowska?
2: Dlatego zapraszam na luksusowy obóz fitness z treningami, mentalem i regeneracją i twierdzi, że to nie będzie zwykły fit camp, jak u innych, tylko transformacja.
3: Teraz Dona będzie tak brzmiała.
4: Witam wszystkich. Z nami jesteśmy na ślądę. Będziemy pokołać dzisiaj łapy.
2: Ale słuchajcie, skoro Doda może odpalić własny mega camp i może nas czegoś nauczyć, co podobno umie, to pytanie do was.
3: Czego ty mógłbyś, Jankes, nauczyć kogoś innego? Jakbyś miał swój obóz, to co byś na takim obozie uczył kogo?
0: Jak
3: czego?
0: Zrobić bałagan szybko w garażu? To ja mogę tego nauczyć. O. Jak ktoś ma taką potrzebę, to zapraszam oczywiście.
3: Ja na przykład byłbym doskonały w nauce tego, jak można przebimbać cały weekend, nie robiąc nic.
2: I to słowo też? Bimbać jest tutaj zdecydowanie kluczowe. No to teraz wy na eskowym Messengerze nagrajcie, czego moglibyście nauczyć nas, Polaków.
5: Jankes. I Wiktor.
2: Za gruby hajs oczywiście.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Grujec.
15: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
16: Jakich ludzi?
15: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Ojciec, nie to okno. To tu.
15: Gdzie?
16: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
15: AI? Ajajaj.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
18: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
19: To będzie ostatnia reklama.
1: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.
2: I po reklamie.

0: Na Messengerku pytamy was, czego byście mogli wszystkich nauczyć. Czego mógłbyś nauczyć nas wszystkich, Nosel? Oto jest pytanie.
1: Bycia wrednym.
2: Nie wiem, szybkiej zmiany imion albo mnogiej osobowości.
0: No. Człowiek, który jest mistrzem, jeśli chodzi o wkręcanie. Liga Mistrzów, proszę
1: jak
0: państwa.
1: W 2,5 minuty zniszczyć komuś życie przed wylotem do Egiptu.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo. Czy ja się dotelefonowałam do pani Sandry z wylotu, tak? Proszę pani, do Egiptu 16.
5: Słucham.
4: Wytłoczona Iwana po tej stronie, proszę pani. I teraz tak, widzę, że hotel zmienił wam, jeśli chodzi o pożywienie, to będzie w resorcie obok, bo wy jesteście w Red, a w Blue będzie stołówka. Będzie pani miała możliwości, proszę pani, dojazdu?
5: No dobrze, ale to jak my się właśnie mamy tam dostać?
4: To już mówię, są podstawione meleksy, proszę pani. No i tutaj, proszę pani, meleksem to się najszybciej robi.
5: To nie będzie tam jakiegoś problemu z tym?
4: Znaczy, jedyny
5: tam...
4: problem jest taki, że jeżeli, proszę pani, tam więcej osób też się zdecyduje na te dojazdy, no to wtedy, proszę pani, mogą podstawiać meleksy bez akumulatorów. Trzeba będzie mieć we własnym zakresie. Tu wchodzi, proszę pani, albo akumulator, albo powerbank.
5: Nie, no wie pani, to jest po prostu jakaś kpina. No my się dowiadujemy dopiero przed wylotem. Takie informacje, dlatego to
4: jest... A gdzie jest jakiś problem? W czym tutaj kłopot? To może coś wyjaśnię?
5: Wie pani, co może w tym, że po prostu ustalaliśmy inaczej, a teraz po prostu wychodzą jakieś inne
4: proszę
5: rzeczy
4: pani,
5: i to...
4: Nie. Problem by był, gdybyście musieli, proszę pani, we własnym zakresie dojechać. A to nie musicie we własnym, ponieważ hotel jest zobligowany, żeby podstawić meleksy dla was.
5: Ale proszę panią, ja nawet nie mam wyobrażenia, jaka to jest odległość. Ja tam jadę pierwszy raz, więc wie pani co, ja naprawdę... Nie wiem, mam coś decydować, gdzie ja nawet nie wiem tak naprawdę, gdzie ja się będę znajdowała.
4: To może inaczej zapytam. Weźmie pani ze sobą powerbank albo jakiś akumulator, żeby mieć do tego Maleksa?
5: No ale wie pani co, w ogóle mnie to po prostu bawi, że ja mam takie rzeczy zabierać ze sobą. To chyba nie jest w mojej tutaj jakby kompetencji, żeby ja się mam zabezpieczać na wyjazd z biurem podróży.
4: Proszę pani,
5: przepraszam,
4: ale wybaczy pani, ale
5: ja
4: Maleksa pani z Polski nie weźmie. Dlatego
5: no,
4: prościej
5: ja
4: jest...
5: mam Maleksa obsługiwać, przepraszam bardzo, czy ja jadę na wakacje, czy na jakimś jestem meleksem i z jakimiś akumulatorami, proszę pani.
4: Albo powerbankiem. A zapytam, pani ma prawo jazdy?
5: Proszę pani, może mam, może nie. A czy to ma znaczenie w tej dyskusji?
4: Jakby
5: bo
4: pani
5: ja teraz
4: miała,
5: nie rozumiem.
4: Jakby pani miała, to...

0: Powiem pani tak, jazda na Maleksie to jest coś w pograniczu rower, proszę pani, i zwykły samochód.
1: Rozumiem, ale ja tutaj nie liczyłam na to, że ja będę jeździła jakimiś Meleksami, jadąc.
0: Przepraszam, bo się pani uniosła, to ja może do szefa panią przełączę. Panie Dawidzie?
2: Kwiatuszku, zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Minia, weź bo... Jezusie! Boże drogi! Nie, no ja cię zabiję!
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Jezusie.
6: Odwoływanie się do instancji najwyższych.
5: No i bardzo dobrze. Pamiętajcie, Nosel mieszka na sk.pl, tam zostawiacie zgłoszenia i możecie podnieść się nie swoim bliskim i dalekim też.
4: Każdym mogę być w nowym życiu, ale nie Kamilem Noselem.

0: Kurde, na balkonie stygnie lato. Nawet człowiek nie wiedział, że na balkonie właśnie ktoś stoi.
1: Ja często wystawiam na balkon, żeby coś wystygło.
0: Żeby ci odlot ściśle tajny nie wystygł. Zaraz po 8 będziemy dzwonić do kogoś.
2: I uwierzcie mi, polecimy dalej niż na balkon.
0: Tak jest. Pamiętajcie, że ściągnięcie apki Eski to jest jedyna droga do tego, żeby odlecieć z nami w przyszłym tygodniu.
3: Autopromocja.
4: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu Eska. W każdy piątek od 20.
5: Eska Live Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio Eska, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Eska.
3: Eska Live Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
13: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
15: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna.
22: Piękne słońce cały czas jest nad naszym miastem i regionem i tak też będzie dziś do końca dnia. O deszczu dzisiaj nie ma mowy. Pamiętajcie o nawodnieniu i pamiętajcie też o nakryciach głowy na radomskich ulicach. O tej porze wolniej jedziecie przede wszystkim ulicą Warszawską przy Rondzie Warszawskim.
21: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna. www.zakontekozdobna.pl.
1: Dokładnie 8 na zegarach, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Prezydent odwołany, rada przetrwała, to najnowsze wyniki z Krakowa. Według danych przekazanych przed chwilą przez Miejską Komisję do Spraw Referendum, głosowanie w sprawie odwołania Rady Miasta jest nieważne, a to z powodu zbyt niskiej frekwencji. Potwierdzone są już za to wyniki w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To było już skuteczne, o czym ze szczegółami reporter eski Mateusz Gołębiewski.
7: Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo, napisał na portalu X Miszalski. A finalny werdykt jest taki, że prezydent traci stanowisko, rada przetrwała rzutem na taśmę, frekwencja poniżej wymaganej, ale tylko w głosowaniu dotyczącym rady.
20: Referendum jest nieważne, zatem Rada Miasta Krakowa nie została odwołana.
7: Mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. I choć głosowanie było lokalne, to jego echa słychać w całej Polsce.
1: A prezes PiS Jarosław Kaczyński na przykład skomentował je wpisem: dla nas to dopiero początek. Kompleks hal w Gorzowie wyłączony z użytkowania, to po ogromnym pożarze, który wybuchł w parku trampolin. Zalane zostały pobliskie biura. W akcji brał udział ponad 100 strażaków. A w niedzielę Kraków nie tylko głosował we wspomnianym przed chwilą referendum. Na rynku głównym kilkadziesiąt tysięcy osób świętowało też powrót Wisły Kraków do Ekstraklasy.
23: Duże oczekiwania, ciekawość, co będzie w przyszłym sezonie.
24: Czekaliśmy na to wiele lat, 4 lata w pierwszej lidze. Już nam się to znudziło, wolimy Ekstraklasę. Bardzo się cieszymy i czekamy na więcej. Europejskie puchary, zapowiedzią Jarka Królewskiego. Myślę, że w końcu nadejdą.
1: A mówili kibice Wisły, obok niej awans ma też już Śląsk Wrocław, a w tym tygodniu trzeci zespół, który awansuje, wyłonią baraże.
25: SK Radom News.
22: Kinga Furch, zapraszam. Picie dużej ilości wody i unikanie pełnego słońca. Dziś termometry pokażą powyżej 24 stopni. Medycy przypominają, jakie objawy powinny zaniepokoić.
26: Dreszcze, temperatura, złe samopoczucie, apatyczność, osłabienie, dochodzi nawet do majaczenia.
22: Mówił Mariusz Wielocha z radomskiej stacji pogotowia ratunkowego. 159 projektów z pozytywną opinią. Trwa budżet obywatelski Radomia. Głosowanie ma ruszyć 21 czerwca, a ostateczna liczba projektów ma być znana 7 czerwca.
27: Jankes,
28: Kama
29: i Wiktor
30: w Radiu
28: SK.
31: Dzień dobry, witamy i 2 minutki po godzinie 8 już.
32: I do nauki zapraszamy, bo Doda będzie, przypominamy, na swoim kampie uczyć nas, jak być fit.
33: Robienia super przysiadów i takich tam innych. I zastanawiamy się, czego wy moglibyście nas nauczyć.
34: Dzień dobry. Ja bym mogła wszystkich Polaków nauczyć, jak smacznie sobie spać całymi dniami. Pozdrawiam z mojego dnia.
32: Oj, namówiła.
31: Czekamy na was, czego moglibyście się nauczyć, nas wszystkich. No, proszę, chwalcie się na Messengerze.

0: 8 minut po godzinie 8, jeśli macie ochotę zobaczyć, jak dzisiaj nie wyglądamy.
1: Radio.
2: Jest live na TikToku.
0: Ale nie, tak jak nie wyglądamy, to bardzo mocno polecamy oczywiście. Jesteśmy no, tam.
3: Jaki udaje cicho ciemnego teraz ja, tak właśnie, w okularach przeciwsłonecznych.
0: Ja dzisiaj jestem
3: jak
0: zmęczony.
3: Prawdziwa gwiazda.
2: Słuchajcie, prawdziwa gwiazda to jest Doda i ona organizuje kampy i na tych kampach będzie ludzi uczyć, tak jak Chodakowska, jak Lewandowska, jak mieć płaski brzuch.
3: Mhm. I to nie jest wcale ważne, że ona ma płaski brzuch, bo ćwiczy od dziecka, bo ma tatę kulturystę. Nie, nie, nie. Wy będziecie mogli to zrobić w tydzień, jak zapłacicie pieniążki za bycie na fitcampie.
2: Przemawia przez ciebie zazdrość, Kama.
3: Tak, bo ja nie mam takiego płaskiego brzucha.
0: Czego ale... mogliby się nas nauczyć, o to was pytamy.
2: Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Nie, ja... to pani już mówiła. Czekaj. O, tu jest.
0: Dzień dobry.
2: O, tu na nowo.
0: Dzień dobry.
5: Witam. Ja chyba bym zrobił grill camp. Co grillować, gdzie grillować, z kim grillować, jak grillować. I na moim kampie dowiedziałbyś się, jak zrobić dobrego grilla na działce. I tu mogę wam zdradzić mały sekrecik. To nie może być twój grill i nie może być twoja działka.
3: No i namówił.
0: No tak, ale wiecie co robi nauczyciel na grillu?
2: Dawaj jeszcze.
0: Ale nie wszyscy tego to słyszeli.
2: Dawaj,
0: co robi ja nauczyciel na grillu?
2: Co no, robi?
0: Niezapowiedzianą karkówkę.
2: Brawo!
3: To co, Janki, u ciebie?
1: Tak.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: SK. SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
1: To już w piątek najbliższy. Szykuje się wyjątkowy weekend.
2: Kama wstała, jest poważnie.
3: A to wszystko dlatego, że chciałam powitać w oficjalny sposób. My! A! G! Ty! A!
4: Magda. Cześć, witam serdecznie.
3: Ja wiem, że w radiu nie widać, ale ja to zrobiłam po cheerleadersku, tak jak ja potrafię.
4: Nie spodziewałam Kama się takiego przywitania.
2: Oh. Tańczyła z wirtualnymi pomponami.
4: Dokładnie tak.
3: Madzia, ty jesteś oficjalnie prawdziwą cheerleaderką. Na czym polega twoja robota?
4: Cześć, bardzo mi miło. Dokładnie tak. Po pierwsze, na zagrzewaniu drużyn, żeby wszystkie mecze, gdzie jestem, oczywiście wygrywali. Na układach tanecznych czy liderskich. Słuchajcie, jak mnie weźmiecie w piątek, to wam wszystko pokażę.
1: Ale właśnie, ja nigdy nie byłem jeszcze na wyjeździe z czy liderką. Co się dzieje na takich wyjazdach?
4: Słuchaj, to wiesz co, mam nadzieję, opowiesz po wyjeździe. Tego się, nie wiem, czy dasz radę opowiedzieć, ale opowiesz po wyjeździe.
3: A będziesz pokazywał zupełnie, jak ja przed chwilą Magdy
1: ale
3: witałam.
1: Ale co, że idziemy na siadanie? A co, od razu
3: a
1: musimy...
3: A ona robi, idziemy! Stawaj!
4: I wszyscy z nami, słuchaj. Całe miasto z nami i wracasz z nauką, z umiejętnością i szpagatu, i gwiazdy. Wszystkiego cię nauczymy.
3: Ja już wiem, że Wiktor będzie robił szpagat. Oj, tak!
2: Słuchajcie, bo ta historia ma jeszcze drugą stronę, drugą osobę. I wyobraź sobie, że w tym filmie, oprócz tego, że lecisz z cheerleaderką, lecisz też ze stewardessą prawdziwą.
1: Jak to? Zabierasz ze sobą pod pachę, czekajcie, stewardessę?
4: Miks wybuchowy, co?
1: Czyli nigdy nie byłem na wyjeździe ze stewardessą. Ale super.
3: Ale Janki, to ja ci jeszcze dodam, że to są dziewczyny, które jak idą na imprezę, to jedna kiedyś wróciła bez buta, a druga wróciła bez szkiełka w okularach. To są takie imprezy,
4: że to przytoczycie. Bałam się, że to przytoczycie, ale tak było, słuchajcie.
3: Moi ludzie.
4: Co mam więcej powiedzieć?
1: No dobrze, to
4: ja bym... może być na tej samej imprezie.
1: To zaryzykujmy może, co?
2: Powiedz to oficjalnie.
1: Zabieramy?
2: Zabieramy!
1: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
4: Super! Bardzo super, dziękujemy bardzo.
3: Ale rozumiem, że pompony zabierasz.
4: No jasne, dobrze, jakże inaczej.
3: To weź jeszcze drugie dla Jankesa.
1: Weź wszystko.
4: Jasne, już przygotowane.
3: Bardzo się cieszymy, dziewczyny, fajnie, że razem z nami lecicie. Już w piątek odlot ściśle tajny. Pamiętajcie o tym, że zgłoszenia przez naszą aplikację. Tylko problem jest taki, że my nadal nie wiemy, dokąd lecimy. Mamy już kilka podpowiedzi, mamy już kilka tropów również w głowie, ale z racji tego, że ty masz kumpelę stewardessę, która lata pewnie po całym świecie i po całej Europie, to może wy będziecie, dziewczyny, miały trochę lepszy pomysł niż my. Więc posłuchaj kolejnej podpowiedzi, Madzia.
5: Tu kapitan, zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
2: Aha. Święta podpowiedź, panie kapitanie. Lecimy do solarium.
1: Jezus, nie. To dobra, ale masz jakiś pomysł, gdzie lecimy?
4: Słuchajcie, jakiś czas temu byłam z rodzicami na pięknej wyspie Malcie i mówili, że tam jest tyle dni słonecznych, a nam zdarzyły się dwa dni turbo deszczowe, więc słuchajcie, mam nadzieję, że to może będzie ta Malta, tylko wreszcie pokaże swoje słoneczne oblicze.
3: Dobrze, żebyśmy mogli w takim razie to odczarować. Cały czas nie wiemy, dokąd lecimy, ale wiemy, że lecimy w piątek. Jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej fantastycznej ekipy stewardes, cheerleaderek
2: i radiowców,
3: to zapraszamy serdecznie, ściągajcie apkę i tam wskakujcie i się zgłaszajcie.
0: Odlot ściśle tajny.

0: 8.26, tutaj SK w poniedziałek, 25 maja. Dziwnie to wygląda, zobaczcie na naszego TikToka. Ja siedzę, tu na górze, wy stoicie. Niesamowite, prawda? Ładnie.
1: No i tym sposobem wszyscy mamy ten sam poziom.
2: Ale słuchajcie, a propos tego, co w górę i co w dół, to ropa naftowa tanieje. Za chwilę o tym w newsach Marcin Procki.
3: Janko!

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga rodzice! Nadchodzi weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. Już 30 i 31 maja czekają na Was dwa dni zabawy w cenie jednego. Ale to nie wszystko. Kup bilet online do 25 maja i oszczędzaj aż 50% z kodem rabatowym. Na miejscu kino planetarne, konkursy, animacje, loteria nagród, dmuchane zamki, park linowy i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. 30 i 31 maja. Wejdź na sabatkrajno.pl i zaplanuj wielką przygodę.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny.
3: O, taki. Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media

0: hipnozę, przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz skończone 14 i nie więcej niż 16 lat? Interesujesz się bezpieczeństwem na drodze? Weź udział w wydarzeniu Wyobraźnia ratuje życie, moje pierwsze prawo jazdy. 20 czerwca o 10 w Multikinie w Galerii Słonecznej w Radomiu. Sprawdź swoją wiedzę o ruchu drogowym i zawalcz o główną nagrodę. Kurs prawa jazdy kategorii AM i skuter. Więcej informacji na stronie www. Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Wyobraźnia ratuje życie. Bezpieczeństwo zaczyna się od Ciebie. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42.
7: 16 stopni na radomskich termometrach, jest naprawdę bardzo ciepło, no i będzie jeszcze bardziej. 24 dziś maksymalnie, w cieniu, w słońcu okolice 30 stopni. Warto się przed tym słońcem jednak dzisiaj skrywać. Na ulicach miasta wolniej jedziecie ulicą Malczewskiego i Wałową.
6: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42. www.wyścigowa42.pl.
8: Jest 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Aleksander Miszalski odwołany z urzędu prezydenta miasta Krakowa. Znamy już wyniki niedzielnego referendum. Z kolei z powodu braku minimalnej liczby głosów, nieważne okazało się głosowanie w sprawie odwołania Rady Miasta. Wyraźne spadki cen ropy naftowej na światowych rynkach. Ceny baryłki są niższe o ponad 5%, a to reakcja na prognozy analityków, według których USA i Iran zbliżyły się do porozumienia. A w Wielkiej Brytanii szykuje się rekordowo ciepły maj. Pierwszy raz od 14 lat temperatura przekroczyła tam 30 stopni. Jeszcze cieplej ma być w najbliższych dniach. Upały dotarły też do innych krajów. W Portugalii, Hiszpanii i Francji temperatura ma zbliżyć się do 40 stopni.
9: Ile?
10: Jankes.
11: Jankes.
10: I Wiktor.
11: Wiktor. W Radiu SK.
12: Dzień dobry, witam raz jeszcze. No i zrobiło się 8.30, a nawet 8.31.
9: Tak, patrząc na temperatury za granicą, witamy Was gorąco.
13: Oj, zdecydowanie. Mamy poniedziałek i pamiętajcie, że do piątku coraz bliżej.
9: Czego moglibyście nas nauczyć?
14: Ja jako rodowity Kacper mógłbym wszystkich nauczyć, jak swoje imieniny przeradzać w święto narodowe i dzień wolny od pracy.

0: Lubimy oczywiście, wy też lubicie Bledka w Radiu SK, 22 minutki do godziny 9.
1: No i co lubicie tak mocno, co umiecie tak dobrze, że moglibyście tego innych uczyć? Halo, dzień dobry.
2: Nie wiem dokładnie, czego ja bym mógł was nauczyć, ale Jankę z pewnością mógłby nauczyć dobrej bajery. To jest bajera.
3: Jankę tak bajerował swoją żonę, że 13 razy jej się oświadczył.
4: Czyż on dzisiaj zbajerował cheerleaderkę, stewardessę?
0: Wczoraj była bajera na Staligorzu, gdzie jeździliśmy z motorem Lublin. Pozdrowienia dla wszystkich fanów czarnego sportu. Pozdrawiam mojego przyjaciela z Zielonej Góry, Wiktora.
1: Czy była jakaś audycja o poranku, w której nie powiedziałeś czegoś o żużlu?
3: Tak, wtedy, kiedy go nie było.
1: Kto jeszcze? Dobra. Halo, dzień dobry. Czego możecie innych uczyć?
5: Ja mógłbym zorganizować obóz, jak szybko roztrwonić pieniądze. O! Bez żadnego limitu, bez granicy. Po prostu tak. Ile kto ma, to damy radę. No,
1: to razem z Kamą na prelekcjach byście tam specjalnie byli.
3: Absolutnie, mogę być ekspertem w tej dziedzinie.
6: Jankes. Kama i Wiktor.
7: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
2: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
5: Uwaga rodzice! Nadchodzi weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. Już 30 i 31 maja czekają na Was dwa dni zabawy w cenie jednego. Ale to nie wszystko. Kup bilet online do 25 maja i oszczędzaj aż 50% z kodem rabatowym. Na miejscu kino planetarne, konkursy, animacje, loteria nagród, dmuchane zamki, park linowy i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. 30 i 31 maja. Wejdź na sabatkrajno.pl i zaplanuj wielką przygodę.
6: Dzień Dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
7: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Between Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
6: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
7: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hej, radomianie!
10: Mamy dla Was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.
11: Zamów taksówkę i odbierz zdrapkę.
10: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl. Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780 780 597.
12: I po reklamie.

0: słyszycie? Oni tam śpiewają Kamil Nosel. Kamil Nosel.
1: Napisałem im ten tekst, no wiesz.
2: Cały ja.
3: Dzień dobry, Kamilko, witamy. Dobrze cię widzieć.
1: Tak. A i wiceversa, i autorewers.
0: To dobrze, że jesteś, słuchaj, bo Zakopane cię potrzebuje.
1: No. To co?
4: Górale z Zakopanego i Nowego Targu dyskutują o pomysłach na rozruszanie lokalnej turystyki.
1: I ja mam im podrzucić pomysł,
0: jakiś dobry, fajny.
1: Dobry, fajny. Proszę pana, misia z Krupówek na przykład przefarbować.
3: Co zrobić?
4: Przefarbować.
3: To jest jakiś pomysł, żeby przyjeżdżali i robili zdjęcia.
4: Różowy.
2: Brudy.
4: Różowy.
0: Ja na przykład mam taki pomysł, zacząłbym na przykład od takich prostych, małych gestów, żeby na przykład ta żurawina, która jest dodawana do oscypka, żeby jednak ona nie była złowicza, tylko stamtąd.
3: A ja bym, wiecie co, zbudował stadion żużlowy w Zakopanem i jeździliby na tych osiołkach tam, wiecie, te i inne takie.
1: Lepszego pomysłu nie będzie.

0: Ktoś coś musi powiedzieć, słuchajcie, mikrofony włączone.
1: No już powiedziałeś. 5 minut będzie z nami godzina 9. Dziękujemy za dzisiaj.
2: Na
1: było
2: każdym
1: fajnie.
2: Zebraniu jest tak, że ktoś musi zacząć, to pozwólcie, że my skończymy.
0: Kamil Nosel cały czas z nami. Kamilku, jakieś...
3: To już? No, to już. To już. Słuchaj,
0: Polska zaczyna nowy tydzień. O czym powinni pamiętać Polacy w tym tygodniu?
1: O Łatwogangu.
3: Piątek za chwilę. Kama
4: i Wiktor. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, taniej
8: masz. Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
9: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
20: Castorama!
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
20: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
24: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna.
2: 20 stopni widzimy na radomskich termometrach. Sytuacja jest naprawdę bardzo dynamiczna, jeżeli chodzi o pogodę, a właściwie o temperaturę, bo jeżeli chodzi o pogodę, to cały czas jest pięknie i słonecznie i tak też będzie dziś do końca dnia. Na radomskich ulicach cały czas nieco wolniej przemieszczacie się m.in. ulicą Struga.
1: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna. www.zakontekozdobna.pl.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Aleksander Miszalski odwołany ze stanowiska prezydenta Krakowa. Frekwencja w referendum wyniosła niespełna 30%.
4: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
3: Mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. Zostaje za to Rada Miasta. To frekwencja okazała się za niska, by odwołać radnych. Ponad 900 podejrzanych przypadków wirusa Ebola zidentyfikowano w Demokratycznej Republice Konga. WHO stwierdziła, że epidemia stanowi bardzo wysokie ryzyko dla tego kraju. Organizacja utrzymuje jednak, że ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na cały świat pozostaje niskie.
5: To jest choroba, którą wbrew pozorom nie jest łatwo się zakazić. Przede wszystkim jest to kontakt z płynami ustrojowymi, z wydzielinami, wydalinami chorego człowieka.
3: No, wyjaśniała konsultant krajowy w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej Anna Kuna. Na sygnały z Afryki zareagowały Stany Zjednoczone, które dla podróżnych z niej wprowadziły obowiązkowe badania przesiewowe na wyznaczonych lotniskach. A szykuje się polski dzień na paryskich kortach. Do gry w Roland Garros wejdzie dziś Iga Świątek. Czterokrotna triumfatorka turnieju w pierwszej rundzie zagra z Emerson Jones. Ich mecz o 12, wcześniej bo o 11. Na kort powinna wyjść Maja Chwalińska, która zmierzy się z Chinką Qin Wenzheng. Za to o 13 pierwszy mecz rozegra Hubert Hurkacz, który zagra z Hiszpanem Jaume Memunarem.
0: SK Radom News.
2: Kinga Furch, zapraszam. Punktualnie o 9 rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej. Dziś radni będą obradować m.in. o sytuacji finansowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. 5 firm chce operować miejskimi liniami autobusowymi. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji otworzył oferty w przetargu. Wybrany wykonawca miałby obsługiwać 7 linii przez dekadę.
6: Przy pomocy 26 autobusów miejskich klasy Maxi w ruchu oraz 3 autobusów rezerwowych,
2: powiedział Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
7: Za każdym razem, jak gram wam nowego Teddy Swimsa, czyli Mr. Know It All, to porównuję, no dobra, nie za każdym razem, ale często porównuję do Kotye i Kimber, czyli Somebody That I Used To Know. No to nie trzeba będzie porównywać, bo zagram ten numer za kilkanaście minut. Będzie też Sanach, będzie Jazzy, Sylwia Grzeszczak też, Tame Impala i Jenny również. A na początek zabiorę cię tam. I was też, Michu, witajcie.

0: Shakira, Shakira i Wycliffe Jean, Hips Don't Lie. Mówią na nią i nie bez powodu królowa piłkarskich mundiali. Bo jak już się nabijaliśmy jakiś czas temu, ostatnio pojawia się tam częściej niż m.in. reprezentacja Włoch. Ten numer związany z mundialem w Niemczech w 2006 roku, ale jest też nowy hit, Die Die, który, jak sama Shakira się chwali, wczoraj był najczęściej oglądanym wideo na świecie. Z ponad 10 milionami wyświetleń, jeśli chodzi o klip właśnie do numeru Die Die. To wszystko oczywiście związane z tym mundialem, który już niedługo startuje w Ameryce Północnej i w związku z tym Shakira rozszerza swoją trasę koncertową właśnie o taką edycję mundialową i podczas mundialu będzie można ją bardzo często zobaczyć w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej z pełnym koncertem. Tame Impala i Janet Dracula w remiksie. Już za chwilę, później Sylwia Grzeszczak, was co obiecuje.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Uwaga rodzice! Nadchodzi weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. Już 30 i 31 maja czekają na was dwa dni zabawy w cenie jednego. Ale to nie wszystko. Kup bilet online do 25 maja i oszczędzaj aż 50% z kodem rabatowym. Na miejscu kino planetarne, konkursy, animacje, loteria nagród, dmuchane zamki, park linowy i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. 30 i 31 maja. Wejdź na sabatkrajno.pl i zaplanuj wielką przygodę.
13: Doktorze, syn znowu kaszle.
14: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
13: Co mogę zrobić?
14: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
15: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
16: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Feder 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
19: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
18: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
19: A w środku?
18: Ogromny bagażnik, 604 litry.
19: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
18: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: I po reklamie.

с Карадом. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Underneath the Blue, czyli Moziman, czyli hity na czasie po godzinie 9 w Radiu SK. Jak to nie zawsze jest warto wierzyć w reklamy, a może raczej w obietnice twórców produktów, to przekonał się w zeszłym tygodniu kierowca Tesli Cybertruck, która, jak zapowiadano jeszcze przed wypuszczeniem na rynek, no miała być zdolna wręcz do pływania. No, skończyło się na tak zwanym trybie brodzenia. Można wjechać do wody, ale na niecały metr. No to kierowca w Teksasie zapamiętał obietnicę, ale instrukcji to już nie czytał po kupieniu. Polak? Tak czy inaczej, na pełnej wziął i wjechał do jeziora i auto od niespodzianka zaczęło tonąć. Na szczęście nic mu się nie stało, a tym samym dwa testy, tryb brodzenie i tryb myślenie, oba niezdane. Coldplay, Beyoncé, Him for the Weekend w Radiu SK. Z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy mieli naprawdę dobry czas w ten weekend. A później Swedish House Mafia w SC.
1: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać, to

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
7: Radom, Słowackiego 84.
6: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga rodzice! Nadchodzi weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. Już 30 i 31 maja czekają na Was dwa dni zabawy w cenie jednego. Ale to nie wszystko. Kup bilet online do 25 maja i oszczędzaj aż 50% z kodem rabatowym. Na miejscu kino planetarne, konkursy, animacje, loteria nagród, dmuchane zamki, park linowy i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. 30 i 31 maja. Wejdź na sabatkrajno.pl i zaplanuj wielką przygodę.
16: I po reklamie.

LOR i Wszystko jedno, wszystko źle. Wcale nie tak źle, skoro to jest nowość w ostatnim notowaniu gorącej 20 Radia SK. Miejsce 19 póki co, ale jestem przekonany, że może być dobrze, a nawet bardzo dobrze. Wszystko jedno, wszystko źle kończy tę godzinę hitów. Za chwilę 10 i newsy, a po newsach zanurzamy się w kolejną godzinę hitów na czasie coś od Rity Ory. Zaraz po 10 Westce.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
10: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
11: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z Solarkiem.
10: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
11: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
10: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
11: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z Solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
12: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
13: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego Okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. minus 20% na oprawy znanych światowych marek, takich jak Ray-Ban, Dolce & Gabbana, Emporio Armani czy Tommy Hilfiger. Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka Zoho.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
14: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
16: No co wy, spawane z profili będą git.
17: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
14: Siadek.
17: No co,
18: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
21: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42.
22: Butelka wody, nakrycia głowy, no i oczywiście kremy z filtrem. To jest dzisiejszy zestaw obowiązkowy, więc warto mieć dzisiaj te wszystkie przyrządy ze sobą. Na termometrach będzie maksymalnie 24 stopnie, a na radomskich ulicach jeszcze nieco wolniej jedziecie chrobrego.
21: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42. www.wyścigowa42.pl.
20: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
23: Zbliża się 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Najpóźniej za 90 dni Kraków będzie miał nowego prezydenta, a to po tym, jak Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Nie milkną echa politycznego trzęsienia ziemi pod Wawelem. Niektórzy politycy już rozpoczęli kampanię wyborczą. Reporterski Olek Ruszkowski się przygląda. Olku, kto się już zgłasza?
24: Udział w wyborach zapowiedział Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, a także Bartosz Bochenczak z Konfederacji. Prawie pewny będzie też udział Łukasza Gibały, który w ostatnich wyborach przegrał 0 z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze. Prawo i Sprawiedliwość nie wyznaczyło jeszcze swojego kandydata, nie wykluczając jednak współpracy z resztą prawicy.
0: Wszystkie kierunki są otwarte, niczego dzisiaj nie przesądzamy.
24: Mówi Przemysław Czarnek. Również pewna wydaje się kandydatura radnej Aleksandry Owcy z partii Razem. Nie wiadomo natomiast, kogo wystawi Koalicja Obywatelska, do której należy odwołany Aleksander Miszalski.
1: Nic nie zostało z parku trampolin w Gorzowie. Obiekt doszczętnie spłonął w weekend. Pożar zagrażał też sąsiadującym halom. Strażacy zakończyli działania, a swoje prowadzą teraz policjanci.
2: To przede wszystkim przesłuchania, a także pierwsze czynności z udziałem biegłego z okresu pożarnictwa.
1: Mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji. Kompleks hal jest na razie niedostępny. A Morskie Oko z kolei niedostępne dla turystów. A to dlatego, że ruszył remont szlaku, którym nikt w najbliższych dniach nie przejdzie ani nie przejedzie, o czym ze szczegółami reporterski Łukasz Bobek.
3: Remont dotyczy drogi na odcinku od Łysej Polany aż do wodogrzmotów Mickiewicza. W ubiegłym tygodniu sfrezowana została stara nawierzchnia drogi, a teraz przyszedł czas na wylanie nowego asfaltu. Operacja ta potrwa do 29 maja, o ile pogoda będzie sprzyjała. Jeśli nadejdą deszcze, remont przedłuży się.
1: A zamknięty został także parking na Palenicy Białczańskiej.
19: SK Radom News.
22: Kinga Furch, zapraszam. O 18 hektarów ma zwiększyć się radomskie wysypisko śmieci. Spółka Radcom ogłosiła już przetarg na to zadanie. Ma też wszystkie pozwolenia.
25: Mamy już prawomocne decyzje środowiskowych, uwarunkowaniach zgody oraz decyzje lokalizacji celu publicznego.
22: Mówiła Agnieszka Kowalczyk z Radcomu. Do końca maja w Radomskiej Resursie Obywatelskiej można oglądać wystawę twórczości Pablo Picasso. Prace artysty prezentowane są w Radomiu po raz pierwszy. Można tam zobaczyć m.in. litografię.
26: Państwo pozwolą, że ja wrócę do piątkowego wieczora, bo wtedy mieliśmy gorącą 20 Radia SK i wygrał duet Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Po 14 latach od premiery tego numeru, naprawdę. A później było SK Live Remix i pojawiło się norweskie trio Bausa. Magnetic od nich też za kilka chwil. Teraz Rita Ora, 10:02, w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Pięknie płynie ten numer po antenie Radia SK, prawda? Grubson na szczycie, ale wróćmy jeszcze do tego, co działo się 3 minuty temu u nas, czyli Bausa i Magnetic. Trzech panów z Norwegii, Edward, Filip i Fredrik. I to nie są grzeczni chłopcy, co takie Magnetic mogłoby sugerować. To znaczy, może nie, że nie są grzeczni, ale bywają trochę mniej muzycznie grzeczni, co udowodnili w nocy z piątku na sobotę podczas SK Live Remix, bo oni również w ramach tego pasma się pojawili. Przypomnę, SK Live Remix w piątki po godzinie 20, łącznie z Arminem Van Burenem i jego State of Trance, ale też w naszej apce 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tak jak na przykład teraz, kiedy brzmi tam Armin Van Buren. Wszystkie szczegóły oczywiście w naszej aplikacji. Damiano Dawid, Born with a Broken Heart w Radiu SK za moment, a później Andy Dust, Harris i Zokaria. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
4: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Hej, radomianie!
13: Mamy dla Was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.
14: Zamów taksówkę i odbierz zdrapkę.
13: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl. Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780-780-597.
15: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
18: I po reklamie.

0: David Guetta, Sam Martin, Don't Dangerous to hity na czasie po godzinie 10 w Radiu SK. Mówiliśmy już o tym od rana, mówiliśmy o tym w weekend, ale podkreślmy raz jeszcze. Cała Polska znów przez cały weekend żyła tym, co wyczyniał Łatwogang, który z Zakopanego jechał do Gdańska i dojechał, zbierając na leczenie chorych dzieci. W czasie transmisji udało się zebrać ponad 20 milionów złotych w Gdańsku, do którego miał dotrzeć i dotarł. Witały go tłumy.
1: Każdy z nas płacił 5-10 zł i uratowaliśmy kilka dzieci. Niczym się nie różnie. Pokazujemy, że Polacy są najlepszymi ludźmi na całym świecie.
0: A propos tego, że niczym się nie różni, to zgodzić się nie mogę, a co do tego, że pokazujemy, że jesteśmy naprawdę fajni, to zgadzam się w 100%. 53 godziny tyle trwał ten przejazd z Zakopca do Gdańska właśnie. Brawo Łatwoganki, brawo ci wszyscy, którzy się dołożyli. Przona i Zły Weste za moment, później Alessandra i Queen of Kings, przypomnę. Radio
2: SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? 3? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
10: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
13: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

Talk to You, śpiewanka na naszej playliście Another i 54 Ultra przed godziną 11 w Radiu SK. Przeglądam właśnie fakt, w którym Michał Wiśniewski wyznaje, 6 ślubu nie będzie. No tak, tak, tak, od tej pory to już tylko i wyłącznie rozwody. Nie będę się rozwodził, po godzinie 11 męskie granie orkiestra i nareszcie wesce.

0: Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Masz zakupy bez matematyki, tutajsze są koszyki, tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, czeki dał.
5: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
7: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
8: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
9: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Between Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
8: A dla całej rodziny? W Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
9: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
10: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jest moc i przełamywanie ludzkich słabości. Jest Enea Kozienice Triathlon. Więc zacznijcie już przygotowania. Gmina Kozienice, Sport Górski, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz sponsor tytularny Enea Wytwarzanie zapraszają wszystkich do udziału w triatlonie. Starty w sztafetach i indywidualnie. 15 i 16 sierpnia. Enea Kozienice Triathlon. Zapisy na www.triathlonkozienice.pl. Poleca Radio SK.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
15: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna.
16: Maksymalne 24 stopnie wjechały na radomskie termometry i zamierzają chyba zostać tutaj na dłużej, bo według prognoz synoptyków przez najbliższe dni też będzie bardzo ciepło. Jest też sporo słońca, no i tak też będzie do końca dnia, a na ulicach Radomia już na szczęście bez korków.
15: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna. www.zakontekozdobna.pl.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
17: Jest 11:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszamy na początek. Poważny wypadek na autostradzie A4 na Śląsku. W Mysłowicach zderzyły się dwa autokary. W wypadku cierpiało pięcioro dzieci. Tworzą się tam spore korki. Ten w stronę Wrocławia ma już około 10 kilometrów. Przypadek Krakowa może zachęcić opozycję w innych miastach, ale nie musi być gwarancją sukcesu. Tak politolog Mateusz Zaremba komentuje polityczne trzęsienie ziemi pod Wawelem. Po referendum wiadomo już, że prezydent Aleksander Miszalski traci stanowisko. Rada miasta ocalała, ale decydowała. powodowały ułamki procenta.
0: W sztabach wyborczych rozmaitych partii politycznych liczą, gdzie są szanse, jakie są progi frekwencyjne, jakie są nastroje społeczne. I myślę, że może dojść do jakiejś takiego próby odwołania kilku kluczowych prezydentów miast.
17: A za odwołaniem prezydenta Miszalskiego zagłosowało ponad 170 tysięcy mieszkańców Krakowa. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeszukał biura Lidla i kilku firm transportowych współpracujących z siecią handlową. Śledczy sprawdzają, czy przewoźnicy mogli umawiać się, by nie przejmować sobie nawzajem kierowców.
13: Jednocześnie podejrzewane porozumienie może dotyczyć zakazu przejmowania przez firmy transportowe swoich podwykonawców, czyli mniejszych firm faktycznie wykonujących przewozy towarów do sieci Lidl na zlecenie spedytorów.
17: Tłumaczył Tomasz Chrustny, prezes UOKiK. Urząd sprawdza też, czy Lidl ograniczał kierowcom dostęp do centrów dystrybucyjnych po zmianie pracodawcy.
18: SK Radom News.
16: Kinga Furch, zapraszam. Nawet do 80 stopni może wzrosnąć temperatura w rozgrzanym samochodzie. Radomska Straż Miejska przypomina, by w ciepłe dni nie zostawiać w aucie dzieci oraz psów.
19: Czy to zwierzę, czy to dziecko spocone, zalane potem, takie, można powiedzieć, śpiące, bezwładnie.
16: Powiedział Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej. Do środy potrwa rekrutacja do szkół średnich. Kandydaci mogą wybrać maksymalnie 4 szkoły, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Nabór do liceów i techników odbywa się elektronicznie.
20: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Takie są fakty, szanowni państwo, i fani Marcus & Martinus z tego duetu i Leonie, która do nich dołączy numeru Moonlight, mogą być zadowoleni, bo ten numer zagram. A na początek obiecany, nareszcie 11:02 na zegarach już gramy. Michu, witajcie!

0: Sezon, czyli Dawid Podsiadło na antenie Radia SK. Sezon na wielkie koncerty trwa 14 lipca na PG Narodowym Barbany, który w ostatni weekend był w Barcelonie. Byli tam na jego koncercie i Szczęsny, i Lewy z żonami. Na Lewandowcy to nawet byli w tym VIP-owskim La Casita, czyli takim słynnym różowym domku, który towarzyszy Bad Bunny'emu w trasie. I tam przyłapały ich telebimy, jak tańczyli. No, Lewy to pląsał, ale Ania to rzeczywiście tańczyła. I to na pewno już wiem, że to o to chodziło z tym hiszpańskim trenerem Ani Bachatą. Ona po prostu miesiącami trenowała przed koncertem Bad Bunny'ego, żeby dobrze wypaść. Jestem pewien, że tak właśnie było. I Benny Harris West za moment, a później u nas Taylor Swift.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Grujec.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
16: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
15: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
19: I po reklamie.
3: Los

0: się wszyscy!
1: Jak jest coś wartego uwagi, to wam to gramy na antenie Radia SK. Ona ma na koncie współpracę z takimi gwiazdami jak One Republic, Alan Walker czy Clean Bandit, a oni są marką samą w sobie od lat, zwłaszcza w Skandynawii. Leoni, Marcus and Martinus, Moonlight, zgodnie z obietnicą. Bardzo proszę.

0: O Matulu, ile wspomnień z takimi klimatami związanych, co? Britney Spears i Born to Make You Happy, hit zawsze na czasie na antenie radiowca. No bo Żyćko to jest po to, żeby kolekcjonować wspomnienia, w związku z czym my wam dajemy do tego świetną okazję już w ten weekend w ramach odlotu ściśle tajnego. Wiadomo z kim, z naszą poradną ekipą, wiadomo kiedy, właśnie w ten weekend, ale nie wiadomo dokąd. A propos tego z kim, to mamy dwie kolejne osoby. Jedna to cheerleaderka, a druga to stewardesa, która marzy o tym, żeby wreszcie polecieć gdzieś w roli pasażera, czyli Magdalena ze swoją koleżanką. Dołączyły do naszej eskadry. A dokąd ten lot? No, od tego jest kapitan, żeby podpowiadać. Bardzo proszę.
1: Tu kapitan. Zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
0: Nie dodał chyba, że a czasami za chmurami. Ten kapitan nasz. Naprawdę, dokąd lecimy? Przekonacie się już ten weekend, będąc z nami oczywiście i antenowo, i za pomocą naszych social mediów. Kungs, Theophilus London i Galaxy za moment, a Lola Young zaraz potem. Zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego za pomocą naszej aplikacji.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Masz skończone 14 i nie więcej niż 16 lat? Interesujesz się bezpieczeństwem na drodze? Weź udział w wydarzeniu Wyobraźnia Ratuje Życie – Moje Pierwsze Prawo Jazdy. 20 czerwca o 10 w Multikinie w Galerii Słonecznej w Radomiu. Sprawdź swoją wiedzę o ruchu drogowym i zawalcz o główną nagrodę. Kurs prawa jazdy kategorii AM i skuter. Więcej informacji na stronie www. Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Wyobraźnia Ratuje Życie. Bezpieczeństwo zaczyna się od Ciebie. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
8: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
9: Jakich ludzi?
8: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
9: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
9: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
8: I to tu?
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

Kto chciał dotrwać do 12, to mam dobre wieści. Jaki to piękny czas. Za 5, 12. Za chwilę Kasia Węsierska razem z wami i kolejna godzina hitów na czasie. To był Wiktor Waligura, Dry School i 4 pory roku. Za chwilę Sombr, coś od tego pana po godzinie 12. Michał Sapkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń, a może wiosenna metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w pierwszym centrum optycznym i kontaktologicznym Okularium w Radomiu. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oksys, spółka z o.o.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: Chodź się bawić, nasz skarbie kochany. Magiczne urodziny dla Ciebie urządzamy. Bo tutaj rodzą się wspomnienia jedynych takich urodzin Waszego dziecka. Pod okiem fachowej kadry z zamkniętą imprezą dla niego i jego gości. Z kreatywną zabawą w turnieje rycerskie łowców dinozaurów lub przyjęcia wróżek. Z magią na talerzu pełnym pysznego, zdrowego jedzenia i z innymi atrakcjami. Na magiczne urodziny zaprasza Chodź się bawić. Radom Wierzbicka 99C. Więcej w social mediach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Krakowie lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 488 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42.
11: Przez radomskie ulice o tej porze przejeżdżacie swobodnie, korkami absolutnie już nie musicie się martwić. Na termometrach 24 stopnie, więc jest naprawdę ciepło. Jest też sporo słońca. W słońcu temperatura oscyluje w okolicach 30, więc uważajcie na siebie.
10: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42. www.wyścigowa42.pl.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
12: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Polityczne echa referendum w Krakowie. PiS nie kryje satysfakcji, a KO odpowiada, że to wyjątkowy przypadek. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej po głosowaniu traci fotel prezydenta miasta. Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek ocenia, że taki wynik referendum to początek politycznej fali,
13: która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska, bo dziś mamy do czynienia z odejściem Tuska krakowskiego.
12: Przypadek Miszalskiego jest jednostkowy, odpowiada z kolei Witold Zębaczyński z KO.
14: Rozpościeranie tego krakowskiego kazusu na cały kraj to naprawdę są fantasmagorie PiSu. Niech zejdą na ziemię.
12: Wybory na prezydenta Krakowa muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Oszuści podszywają się pod NFZ, tak jest w ostatnich dniach w województwie łódzkim. Próbują wyłudzić dane wrażliwe od pacjentów łódzkiego NFZ-u.
15: W ostatnich dniach możemy mówić wręcz o zmasowanym ataku, ostrzega Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
16: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia, jest nawet
8: nawet zachętę, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem, natomiast jest to oszustwo.
15: W mailu jest prośba o potwierdzenie konta lub numeru karty płatniczej. NFZ nigdy nie prosi pacjentów o udostępnianie wrażliwych danych.
12: O czym informował Grzegorz Mnich. Iga Świątek wchodzi do gry. Lada moment w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Polka ma na swoim koncie 4 triumfy w Paryżu w 2020 oraz w latach 22-24. Za 2 godziny z kolei Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Jaume Munarem, a z kolei Maja Chwalińska gra właśnie o awans do drugiej rundy z Chinką Quyen Wen Zheng.
16: SK Radom News.
11: Kinga Furch, zapraszam. Radom idzie z duchem czasu. W mieście ma pojawić się możliwość posiadania karty miejskiej w telefonie. To rozwiązanie ma powstać w ramach programu Polska Wschodnia.
17: Aplikacja pozwoli na umożliwienie mieszkańcom Radomia łatwego zakupu biletów komunikacji miejskiej, płatności za postój w strefie parkowania,
11: powiedział Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDiK. Pobiegną razem z czworonogami. 14 czerwca w radomskim schronisku odbędzie się bieg na 6 łap. Uczestnicy wraz z psami będą mogli biegać lub spacerować. Start imprezy o 10 w schronisku.
18: Jeśli wam się po weekendzie jakoś szczególnie nie chciało albo nie chce być w pracy na minutę po godzinie 12, właściwie prawie już na 2 minuty po 12, to sobie przypomnijcie, że Piotrek Łatwogang dojechał z Zakopanego do Gdańska na rowerze. I nikt mu nie kazał, co ciekawe. Sąbrz 12 to 12, już teraz w Estce Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

Alaska. No hesitation if you

0: mi wpadło w ręce nowe badanie. Armin van Buuren, Shannon Jen, Adel, In and Out of Love. O tym, kto najczęściej zdradza w miejscach pracy. I jakie zawody. Ale o tym powiem wam więcej za chwilę, bo najpierw przeczytałam równie ciekawą rzecz. Jeżeli ktoś w weekend odwiedził jakąkolwiek restaurację i miał po zjedzeniu nawyk odsunięcia od siebie talerza albo położenia na niego brudnej serwetki, albo jeżeli były dwa talerze, bo na jednym był na przykład danie główne, a na drugim jakaś surówka, to położyliście ten jeden mniejszy talerz na ten drugi większy talerz i tym samym waszym zdaniem pomogliście kelnerowi, to dużo o was mówi. I jak stwierdzili badacze, czego ci ludzie nie zbadają, to chciałabym wiedzieć, czy są jeszcze takie kwestie, które nie podlegały żadnemu badaniu. No więc jeżeli tak robicie, to nie chodzi wcale tylko o empatię. To nie jest tylko tak, że chcecie pomóc kelnerowi. Czasem podobno za takim prostym zachowaniem stoją głębokie mechanizmy psychiczne. Uwaga! Takie jak potrzeba akceptacji, dlatego że jak posprzątacie, to prawdopodobnie pan kelner będzie zadowolony, a na zadowoleniu wszystkich innych ludzi wam chodzi. Mówię wam, ale sama to zazwyczaj robię i wydaje mi się, że tutaj to były badania z zagranicy, to znaczy na pewno, bo w Polsce wszystkie kobiety, które wychodzą z polskiego domu, mają nawyk sprzątania po sobie nawet w gościach albo będąc na weselu.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny?
5: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
6: Dzień mamy w Media

0: wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Radom, Słowackiego 84.
3: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
6: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
5: Sprawdź to sam, czy Pigout kusi ceną każdy dział.
6: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
7: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
8: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z solarkiem.
7: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
8: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
7: Czyli oficjalnie, dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
8: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
11: I po reklamie.

0: Damian David Tyler, Talk to Me w Radiu SK. 25 minut zostało jeszcze do 13. Inżynierowie, rzemieślnicy, dyrektorzy, sprzedaży. A jeśli chodzi o kobiety, to najczęściej na tej liście pojawiały się osoby pracujące w handlu, technologii, hotelarstwie i gastronomii, ale też pielęgniarki, nauczycielki i gospodynie domowe. To według badań przeprowadzonych przez seksuolożkę i psycholożkę Marię Giuliani jest ta grupa zawodów, która najczęściej dopuszcza się zdrady w miejscu pracy, czyli zawiera i wchodzi w nowe związki z kimś, z kim pracuje. To ja przypomnę jeszcze, inżynierowie, rzemieślnicy, dyrektorzy sprzedaży, to jeżeli chodzi o panów. Jeżeli chodzi o panie, to są najczęściej osoby pracujące w handlu, technologii, hotelarstwie i gastronomii, ale także pielęgniarki, nauczycielki i gospodynie domowe. Może nie powinnam była mówić tego głośno, bo teraz zakładam, że część szefów zacznie się dużo baczniej przyglądać swoim pracownikom pod innym kątem.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
12: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
13: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Between Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
12: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
13: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
18: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
17: Ci, co ją znają, reagują.
18: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą? Och!
19: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Ta pani bardzo dobrze brzmiała. Ellie Goulding, Don't Want Your Love, Radio SK, 4 minuty do 13. Po 13 powiem wam, co zrobić, jeżeli macie jeszcze, a właśnie nie macie, planów na następny weekend, to znaczy na ten, za 4 dni, ale chcielibyście mieć, bo z Radio SK to jest możliwe. Po 13, dobre hity też w SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
9: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
9: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
20: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna.
21: Ależ piękną pogodę mamy w Radomiu. Dzisiaj na termometrach nawet do 24 stopni, ale to temperatura w cieniu, w słońcu nawet do 30. Także uważajcie na siebie, pamiętajcie o butelce wody i czapkach na głowę. Na ulicach natomiast jeszcze spokojnie.
20: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna. www.zakontekozdobna.pl.
19: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
22: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Dwoje nastolatków i kierowca w szpitalu po wypadku na A4. Na autostradzie w Mysłowicach zderzyły się dwa autokary. Pojazdami podróżowało 99 osób, głównie dzieci.
23: Do szpitala przewieziono dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru. Ich stan nie zagraża życiu.
22: Relacjonuje Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Policji. Pozostali pasażerowie kontynuują podróż autokarami zastępczymi. Samochody w kierunku Wrocławia jadą tylko prawym pasem. Jutro będzie taniej, a chodzi o paliwa, i tak litr 95 ma kosztować maksymalnie 6,42, a oleju napędowego 6,75 zł. A jak powiedział Rzeczpospolitej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony. Na razie obowiązuje do końca miesiąca. Niedźwiedzie podchodzą coraz bliżej domów, tak jest w Bieszczadach i na Podkarpaciu. Drapieżniki odwiedzają nie tylko małe wsie, ale także miasteczka, jak na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami. Szuka kompromisu między bezpieczeństwem a dobrem przyrody.
0: Piszą, mówią, że i w Polańczyku niedźwiedzie się pojawiają.
12: To tak? Prawda, no, oczywiście.
14: W sklepie pan doktor podjechał tutaj i akurat był niedźwiedź. No, on zaraz wyjdzie, pan kazał.
18: Na ulicy tamtej Zdrojowej, jak kuraciusze wychodzą, no, to tam jest kawałek tego ptaka. To jak wyszły, to po prostu to jest strach.
24: Pod balkonem.
22: A cały reportaż Coraz bliżej siebie znajdziecie na se.pl.
25: SK Radom.
21: Witam, Sandra Pawłowska. Nieważny lub zniszczony paszport albo jego brak to najczęstsze przyczyny uniemożliwiające podróż za granicę. Zanim udamy się na wymarzony zagraniczny urlop, warto sprawdzić ważność tego dokumentu.
26: Niestety co roku setki osób dopiero kilka dni przed wyjazdem lub już na lotnisku orientują się, że paszport stracił ważność. Niestety prawo nie przewiduje wydania paszportu w trybie pilnym.
21: Mówiła Ewa Filipowicz z Biura Wojewody Mazowieckiego. Trwają zapisy na Enea Kozienice Triathlon. Impreza 14 i 15 sierpnia na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. Więcej na enea.pl.
27: Tak się dzisiaj od rana zastanawiałam. Dlaczego jestem taka marudna? Dlaczego wszystko mi przeszkadza? Dlaczego niektórzy muszą wokół mnie biegać? Sprawdzam w kalendarzu, a tutaj jest Dzień Królewny. Wszystko się wyjaśniło. Jeżeli też tak macie, to znaczy, że świętujemy. 2 po 13, Kasia Węsierska. Dzień dobry, zapraszam. Dawid Podsiadły już teraz w Estę.

0: Nelly Furtado, Man Eater. Można chcieć być jak Nelly Furtado. Myślę, że fajne życie, ale można chcieć być dokładnie tak jak Magda, która dzisiaj rano dowiedziała się, że właśnie zaplanowaliśmy jej weekend.
1: Ale właśnie, ja nigdy nie byłem jeszcze na wyjeździe z cheerleaderką. Co się dzieje na takich wyjazdach?
2: Słuchajcie, jak nie weźmiecie w piątek, to wam wszystko pokażę.
1: To zaryzykujmy może, co? Zabieramy?
3: Zabieramy!
1: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
2: Super!
0: Super, super! A padło dziewczyny, dlatego że Magda ma przyjaciółkę, która to, uwaga, przyjaciółka jest stewardessą i obie one polecą razem z naszą ekipą na odlot ściśle tajny. Dokąd? Nie wiemy. Kiedy? Wiemy. W piątek najbliższy. No jak długo? Też wiemy. Na weekend. Ile będziecie lecieć? Pojęcia nie mam. Coś mi się wydaje, że ta stewardessa może być znaczącą pomocą, jeżeli chodzi o kierunek, bo może jak już przyjdzie na lotnisko, to będzie coś wiedziała. Z drugiej strony ciekawa jestem, czy przyjaciółka Magdy stewardessa, jak usiądzie w samolocie, po raz pierwszy podobno jako pasażer, to czy przypadkiem nie będzie chciała za chwilę wstawać i wydawać tych wszystkich komunikatów przez tak zwane głośniki na pokładzie samolotu. Też możecie dołączyć. Aplikacja Radia SK. Ściągacie, sprawdzacie, słuchacie podpowiedzi, zgłaszacie się, a być może jeszcze dołączycie do ekipy, która już w piątek odleci w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. Nie wiadomo dokąd. Oby tylko wrócili.
4: Radio SK. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
17: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj. Znajdź. Rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
18: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
19: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
18: I to gdzie?
19: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
20: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: No, to jedziemy.
23: Tato, czy dziś ja prowadzę?
22: Jasne, w końcu to twój dzień.
23: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
24: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
25: I po reklamie.

0: Siąpu, Give It To Me w Radiu SK. Przedwyjazdowy stres za 3, 2, 1, nowo sezon na wyjazdy, to już właściwie zaraz. Jak ruszy, tak skończy się pewnie gdzieś w okolicach października, bo wszyscy bierzemy urlopy w innych terminach, ale wszyscy, albo przynajmniej 90% z nas przeżywa to samo, coś, co psychologowie nazwali przedwyjazdowym stresem. O co chodzi? Wcale nie o to, że się martwicie, czy zdążycie kupić wszystkie potrzebne rzeczy, zapakować walizkę, dojechać na lotnisko. Ta akcja dzieje się już przed momentem wejścia na przykład na pokład samolotu. Najpierw trzeba 17 tysięcy razy sprawdzić, czy na pewno macie ten sam paszport albo dowód osobisty, który wkładaliście do tej jednej torebki lub też portfela. Jesteście przekonani, że on tam jest. Potem trzeba sprawdzić tak 21 razy, czy karta pokładowa na pewno jest. Zestresować się 4 razy, jeśli nie będzie działała. No i potem jeszcze na samym końcu trzeba tak minimum 12 razy zerknąć, czy ta bramka to jest na pewno wasza bramka. Najpierw na tablicy przylotów i odlotów, a potem pójść i sprawdzić, czy ona rzeczywiście istnieje. Dopiero wtedy można pójść na przykład na zakupy, przejście po sklepach, do toalety, no i zapomnieć o tym, że ten odlot to miał być za 30 minut i potem biec. Tak to mniej więcej wygląda. Blackpink Jump za chwilę w Esce.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać?

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
6: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Hej, Radomianie!
10: Mamy dla Was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.
11: Zamów taksówkę i odbierz zdrapkę.
12: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl.
10: Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780-780-597.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A7 5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
15: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 19,99, teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Castorama!
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
18: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
14: Biedronka bierze kaucję.

Niezmiennie tak samo dobrze brzmi Katy Perry, Legendary Rebels w Radiu SK, ale nawet Legendary Lovers w Radiu SK. 4 minuty do 14. Po 14? Po 14 my będziemy grali tak samo dobrze, a wy będziecie pracować albo i nie. To już trochę zależy od was.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Jest moc i przełamywanie ludzkich słabości. Jest Enea Kozienice Triathlon, więc zacznijcie już przygotowania. Gmina Kozienice, Sport Górski, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz sponsor tytularny Enea Wytwarzanie zapraszają wszystkich do udziału w triatlonie. Starty w sztafetach i indywidualnie. 15 i 16 sierpnia. Enea Kozienice Triathlon. Zapisy na www.triathlonkozienice.pl. Poleca Radio SK.
6: Dzień dziecka, tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
7: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
6: A dla całej rodziny? W Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
7: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42.
18: Przed 14 już popołudniowe godziny szczytu, duży ruch, dużo samochodów na ulicach, a do tego żar leje się z nieba, także kierowcy, klimatyzacja na full, a stoicie aktualnie m.in. na Żeromskiego, Malczewskiego i Słowackiego na termometrach 24 stopnie.
17: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42, www.wyścigowa42.pl.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Surowsza kara za atak nożem w szkole w Kadzidle na Mazowszu. Sąd apelacyjny w Białymstoku podwyższył wyrok dla 21-latka z 15 do 18 lat więzienia. Mężczyzna 2,5 roku temu zaatakował nożem i ranił troje uczniów. Sąd podwyższył też nawiązkę dla jednej z pokrzywdzonych, a wyrok jest prawomocny. Tragiczny wypadek w Łodzi. Nie żyje mężczyzna, którego potrącił tramwaj, a ten kosił trawę przy torowisku.
20: Pomimo udzielonej pomocy medycznej, mężczyzna zmarł. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź-Polesie.
19: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji. W miejscu wypadku uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. 6-1-6-2. Takim wynikiem Iga Świątek zakończyła zwycięskie spotkanie z Australijką Emerson Jones we French Open i awansowała do drugiej rundy. Z 17-letnią Jones Polka zmierzyła się po raz pierwszy, a do drugiej rundy awansowała również Maja Chwalińska. Wygrała z Chinką Qin Wen Zheng 6-4, 6-0.
15: SK Radom. News.
21: Witam, Sandra Pawłowska. Pies w lesie, tylko nas męczy o tym obowiązku, przypominają radomscy leśnicy. Przestrzeganie nakazu jest szczególnie ważne wiosną, gdy na świat przychodzą młode osobniki.
22: Dla dzikich zwierząt sam zapach takiego psa jest odstraszający, jest stresem.
21: Mówiła Edyta Nowicka z Lasów Państwowych w Radomiu. Pobiegnął szlakiem Króla Zygmunta Starego. 13 czerwca w Kozienicach odbędzie się 15. edycja biegu Króla Zygmunta. W programie dwa dystanse na 5 oraz 10 km. Uczestnicy pobiegną ulicami miasta, a start i metę zaplanowano przy Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu. Zapisy na kpr.pl.
19: Jeszcze 20 lat temu zakupy przez internet stanowiły zaledwie 2% całego handlu na świecie. A teraz? Teraz zakładam, że niektórzy na 2 minuty po 14 w pracy przeglądają sobie coś, co chętnie dodadzą do koszyka. Jak dla mnie, to możecie to robić. Kim ja jestem, żeby wam mówić, żebyście pracowali? Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Justin Bieber, Nicki Minaj już teraz w Elsce.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Бразилска Safe Mile of Kygo, Kali и Griffin, 19 минус по 14. Иля разве, че дам нови тренд кулинарни вкрача до Европы, тиле разве ще ушмихам под носем, dlatego, że prawdopodobnie my, Polacy, już tam byliśmy. Nie wiem, czy słyszeliście, ale od kilku dni w mediach społecznościowych krąży nagranie wśród Amerykanek najczęściej, ale Amerykanów też, którzy odkryli kompot. Gotują truskawki i piją wodę z gotowanych truskawek i mówią, że to jest pyszne. To teraz czytam o nowym trendzie, który nazywa się Briner. To jest połączenie słów breakfast i dinner, czyli śniadanie oraz kolacja w tym przypadku, bo nie do końca obiad. I ten trend zyskuje popularność nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie. O co chodzi? No, żeby jeść śniadaniowe dania na kolację. Tymczasem my w Polsce przez całe dzieciństwo, które pamiętam, jedzące na kolację jajka ugotowane na twardo, jajka ugotowane na miękko, twarożek, parówki, kanapki, a czasami nawet jajecznice. My nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, jakie nasze babcie, jacy nasi rodzice to byli trendseterzy.
1: Radio SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Renu. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
6: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664 064 400.
1: Renault.
7: Wszystko brzmi lepiej.
8: W harmonii.
7: Dwa głosy współgrają.
8: Ze sobą.
7: Przekazują z lekkością.
8: Trudne wiadomości.
7: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by...
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki
10: i urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
9: Sprawdź to sam, czy Kinga odkusi ceną każdy dział.
10: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
11: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Krakowie lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 488 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
14: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
15: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
16: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
19: I po reklamie.

0: będzie pytanie do wszystkich pań. A propos Beyoncé i Jay-Z, którzy od tej piosenki rozpoczęli swoją piękną podróż przez życie, czyli Crazy in Love. Jay-Z wpadł do studia, dograł zwrotkę i zrodziła się z tego piękna miłość. Jest taka teoria, którą spotkałam w sieci, że dużo trudniej rozśmieszyć jest swojego partnera, chłopaka, męża przez jego żonę, dziewczynę, partnerkę, narzeczoną, niż to działa w drugą stronę, kiedy to mężczyźni próbują rozśmieszać kobiety, a więc partnerki, dziewczyny, narzeczone, przyjaciółki albo żony. I zaczęłam się nad tym zastanawiać i rzeczywiście trochę jest tak, że jak rozśmieszymy kogoś, z kim mieszkamy, a kto jest płci przeciwnej, czyli męskiej, to ja to przypisuję na stronę mały sukces na dziś. Roześmiał się, nawet się uśmiechnął. Z czego to wynika i czy też tak uważacie? Można nagrać głosówkę, można napisać wiadomość. Druga strona, panowie, bardzo proszę powiedzieć, dlaczego was tak naprawdę trudno rozśmieszyć, podczas gdy, jak przebywacie ze swoimi kolegami, innymi osobnikami płci męskiej, to ten śmiech jest tam na okrągło. Bo nie sądzę, żeby nasze żarty były niewystarczająco dobre. Tam musi być jakaś inna przyczyna i bardzo chciałabym ją poznać. Jest pewna złośliwość, która mi się tutaj na usta wpycha, ale nie wiem, czy chcę jej używać. Może po prostu te żarty czasami są, no wiecie, no takie niezrozumiałe na pierwszy rzut ucha. Stomp Back to Friends za chwilę węzce.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
3: Cześć kochani, tu Adrian Pruski, iluzjonista Just Eddie Show. Zapraszam Was serdecznie na 15. edycję Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji w Radomiu. Kiedy? 30 i 31 maja. W sobotę startujemy o 17, a w niedzielę już od 16. Czekają na Was niesamowici artyści z Polski, z Japonii, Gran Canarii i Nowej Zelandii oraz świetni wykonawcy lokalni. Na miejscu spotkacie też miasteczko cyrkowe i strefę animacji dla dzieci oraz żywe rzeźby. 30 i 31 maja. Zapiszcie tę datę. Współorganizatorem wydarzenia jest miasto Radom. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
13: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z solarkiem.
12: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
13: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
12: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
13: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
14: I po reklamie.

0: Ale panie w kwieciarniach będą miały utarg. Teddy Swims, Mr. Know It All w Radiu SK 6 minut do godziny 14. 25 maja powiem na głos. To oznacza, że jutro jest dzień mamy. A to oznacza, że warto dziś zastanowić się nad tym, co mogłoby być najlepszym prezentem. Kwiaty podobno są jednym z rozwiązań, ale ile mam, tyle potrzeb i tyle pomysłów na prezent, więc nic nie podpowiedziałam, tylko prawdopodobnie utrudniłam. Ważne, żeby pamiętać. Po 15 oni też wam pewnie o tym przypomną, bo mają jeden prezent dla waszej mamy. Pirowski, Pawełek wrzucają na luz już za chwilę w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto.

0: patent na tanie zakupy.
1: Marzysz o pracy za granicą? EURES to klucz do sukcesu. Dzięki EURES masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców EURES gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. EURES to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat EURES. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu EURES. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Grujec.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz zakupy bez matematyki, tutaj się są koszyki, tańsze koszyki.
11: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie.
12: Sprawdź to sam, czeki dał.
11: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna.
16: Przed 15 zaglądamy do Radomian. Dużo samochodów w centrum miasta, ale utrudnienia też na osiedlach. Więcej samochodów na Michałowie, Gołębiowie, Borkach i Ustroniu. Pogodowo jest naprawdę bardzo ciepło. Aktualnie 24 stopnie.
15: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna. www.zakontekozdobna.pl.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Stanisław Kracik albo Piotr Kempf. Jak dowiaduje się Radio SK, jeden z nich ma zostać komisarzem Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To na razie nieoficjalne informacje. My łączymy się z Krakowem na linii Katarzyna Snakowska, która zna szczegóły.
18: Stanisław Kracik jest wiceprezydentem Krakowa, jednym z czterech w tej kadencji. Piotr Kempf to polityk PSL-u, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji decyzję, kto zostanie komisarzem Krakowa do czasu wyboru nowego prezydenta, już jutro ma podjąć premier Donald Tusk. Na razie Krakowem rządzi sekretarz miasta Antoni Fryczek, a wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
17: Klienci mieli inwestować bezpiecznie, a stracili miliony. Były dyrektor departamentu jednego z banków z zarzutem oszustwa. Według śledczych fundusze inwestycyjne sprzedawane w placówkach miały działać jak piramida finansowa.
19: Poniesione przez klientów banku straty sięgają aż 50% zainwestowanych pieniędzy. Uprzedzeni stracili ponad 8 800 tysięcy złotych.
17: Mówi Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi, a podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Chcą podwyżek i godnych warunków pracy. Przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie ruszył protest pracowników tej sieci marketów.
20: Zamierzamy tutaj zwracać uwagę na problemy właśnie pracowników Dino Polska. Jesteśmy w dwóch sporach zbiorowych.
17: mówi Wojciech Jędrusiak, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy, a protest ma potrwać do środy.
0: SK Radom News.
16: Witam, Sandra Pawłowska. Ma obsługiwać 7 linii przez dekadę. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji otworzył oferty w przetargu na operatora linii autobusowych. Miałyby one świadczyć usługi przez 10 lat.
12: Wyłoniony wykonawca będzie obsługiwał 7 linii 5, 6, 15, 18, 22, 26 oraz 27.
16: Mówił Łukasz Kościelniak z MZDiK. Do końca maja w Resursie możecie oglądać wystawę twórczości Pablo Picasso. Możecie tam zobaczyć między innymi litografię.
13: Rzuć na luz!
20: Rzuć na luz!
21: Rzuć na luz!
22: Rzuć!
13: Rzuć na luz!
23: W Radiu SK.
24: 2 minuty po 15 w SC i wasz ulubiony Damiano Dawid na początek ze swoim hitem The First Time, później Andy Dusty, Harris i Xokaria, Chapel Run i Bausa z hitem Magnetic, także w planach Pirowski Paweł. Dzień dobry, witajcie!

0: Bausa i Magnetic. Tak brzmi dziś popołudnie w Radiu SK. Pięknie was witamy. Dzień dobry. W nowym tygodniu, nowa energia. Niestety my już trochę starzy, Paweł.
1: No, lepiej nie będzie.
0: Już tak podśmierdujemy trochę naftaliną, muszę powiedzieć.
1: Ja się wykąpałem dzisiaj rano. Jeżeli chodzi o te zapachy, to nie ode mnie.
0: To nie zmienia, Pawełku, faktu. Zapach naftaliny bierze się głównie z szafy.
1: Kirowski i Pawełek witają was z Wesce.
0: Poza tym, Pawełku, widziałem ostatnio u ciebie mola, jak byłem. A to już oznacza...
1: Nie, on przyjechał z tobą, to niemożliwe.
0: A ze mną przyjechał,
1: no,
0: ja to rozumiem.
1: Prowadziłeś mi mole do domu.
0: Specjalnie sobie nie kupowałem 5-drzwiowego samochodu, żeby nie mieć pasażerów, a tu jednak...
1: Jednak wozisz mole.
0: Natura znalazła sposób. Witamy pięknie po południu, Pirowski i Pawełek. Mm-hmm. Jutro ważny dzień w kalendarzach wszystkich córek i synów tej ziemi.
1: 26 maja, no to chyba wszyscy wiedzą, że dzień mamy nadchodzi. Jeżeli nie macie jeszcze pomysłu na to, co sprawić swojej mamie, no to my oczywiście w
0: służymy
1: tym tygodniu
0: pomocą.
1: W popołudniowym programie służymy pomocą. Zaglądajcie na sk.pl, bo mamy 500 na nowe buty, a także pobyt, oczywiście razem z mamą w hotelu w Zakopanem.
0: Będzie gdzie testować nowe buty. A propos butów, to jesteśmy bardzo ciekawi, gdzie w weekend was, wasze buty poniosły i czy zrobiliście trochę kroków, czy jednak te kroczki to były, ale z kuchni na sofę i z sofy do kuchni.
1: No to dajcie znać, czy gdzieś starliście podeszwę, czy może wręcz zupełnie inaczej. Nagrywajcie głosóweczki na eskowym messengerze albo SMS-em 664 402 302.
0: Zapraszamy serdecznie, czeka nasz merch popołudniowy, a zatem kolekcja ubrań Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints. Radio
2: SK. Reklama. Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
5: Radom, Słowackiego 84.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum Optyczne i Kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
10: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
11: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
10: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100, 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
11: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom, największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
14: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
15: I po reklamie.

0: hit Taylor Swift Opalite jest z nami co najmniej 20 tygodni, a teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I to od jakiego dżentelmena? Robin Schulz za moment paruje na naszą antenę z nowością, ale przecież żaden Robin nie poradziłby sobie bez Batmana. W roli Batmana też na B. Barbs. A
2: tak
0: zatem
2: jest.
0: Młoda Greczynka, która, trzeba powiedzieć, próbuje podbić ten nasz świat. Była i w amerykańskim Got Talent.
2: O, proszę.
0: Mam Talent między innymi. Startowała do Eurowizji, zajęła u siebie w Grecji trzecie miejsce, więc jej nie reprezentowała, a teraz będzie walczyć o wasze uznanie.
2: No i przytulił ją niejako muzycznie Robin Schulz, czyli gość, którego też doskonale możecie znać z SK Live Remix. Do słuchania co tydzień w piątki po 20:00 albo całą dobę m.in. miksy Robina Schulza w naszej mobilnej aplikacji. No ale teraz Robin nam nie będzie przez godzinę miksował, tylko umili 3 minuty swoim nowym hitem Better Times ze wspomnianym Robinem, czyli Batmanem, czyli Barbs.

0: Hi Hopes od Panic at the Disco na antenie Radia SK, 23 minuty przed godziną 16. Dzień dobry, pięknie witamy. Pirowski.
1: I Pawełek, witajcie w SC.
0: Witamy Kamila, który, a zresztą posłuchajcie sami.
2: Cześć chłopaki, ja to mam kroki, kroczki, skakanie, wstawanie, schylanie, dźwiganie, nawet wdrapywanie się, uciekanie przed zwierzętami. I mam tak od poniedziałku aż do piątku po parę godzin, bo pracuję w firmie kurierskiej i jest co robić. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, Kamilu. Gdyby ci się znudziła robota, od razu następnego dnia możesz zostać trenerem crossfitu. I to podejrzewam jednym z lepszych w mieście przy tym doświadczeniu. Za moment, no numer do pod crossfit raczej pewnie nie, ale na popołudniowe leniuchowanie jak najbardziej. PZ i dom nad wodą, za moment.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
5: Blik.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
11: Masz skończone 14 i nie więcej niż 16 lat? Interesujesz się bezpieczeństwem na drodze? Weź udział w wydarzeniu Wyobraźnia ratuje życie, moje pierwsze prawo jazdy. 20 czerwca o 10 w Multikinie w Galerii Słonecznej w Radomiu. Sprawdź swoją wiedzę o ruchu drogowym i zawalcz o główną nagrodę. Kurs prawa jazdy kategorii AM i skuter. Więcej informacji na stronie www. Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Wyobraźnia ratuje życie. Bezpieczeństwo zaczyna się od Ciebie. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
12: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: I po reklamie.
17: Esko.

0: Ależ singiel wysmażył Maciej Musiałowski, prawda? To Flora, którą kończymy godzinę 15 muzycznie na antenie Eski.
1: Za chwilę u nas newsy, a po 16 prezenty dla mam, wyjazd do Zakopanego i kasa na nowe buty. Wpadajcie na SKPL, jeszcze zdążycie się zgłosić.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje

0: Marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
1: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
2: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
3: No co wy, spawane z profili będą git.
4: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
2: Dziadek.
4: No co?
0: A ja koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
5: Jest moc i przełamywanie ludzkich słabości. Jest Enea Kozienice Triathlon, więc zacznijcie już przygotowania. Gmina Kozienice, Sport Górski, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz sponsor tytularny Enea Wytwarzanie zapraszają wszystkich do udziału w triatlonie, starty w sztafetach i indywidualnie. 15 i 16 sierpnia. Enea Kozienice Triathlon. Zapisy na www.triathlonkozienice.pl. Poleca Radio SK.
6: Chodź się bawić, nasz skarbie kochany. Magiczne urodziny dla Ciebie urządzamy. Bo tutaj rodzą się wspomnienia jedynych takich urodzin Waszego dziecka. Pod okiem fachowej kadry z zamkniętą imprezą dla niego i jego gości. Z kreatywną zabawą w turnieje rycerskie łowców dinozaurów lub przyjęcia wróżek. Z magią na talerzu pełnym pysznego, zdrowego jedzenia i z innymi atrakcjami. Na magiczne urodziny zaprasza Chodź się bawić. Radom Wierzbicka 99C. Więcej w social mediach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką. W branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789 092 983.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42.
12: Przed godziną 16 ponownie czas na Radom. Dużo słońca dzisiaj w naszym mieście. Żar leje się z nieba, na termometrach 24 stopnie, ale temperatura odczuwalna nawet 30 stopni. Na ulicach cały czas dużo samochodów, m.in. na Słowackiego czy Żaromskiego.
11: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42. www.wyścigowa42.pl.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Jest śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Gdańsku. A to potem, jak służby ratunkowe dostały zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia dzieci, które miały przebywać w lokalu. Po przyjeździe na miejsce okazało się jednak, że nie ma tam nikogo oprócz zwierząt. Mateusz Chłystun sprawdza, na czym skupiają się śledczy.
14: To śledztwo wszczęto w sprawie fałszywego alarmu. Na zlecenie prokuratury prowadzą je policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze próbują ustalić przede wszystkim, kto, skąd i w jakim celu przekazał służbom fałszywą informację. Na razie o szczegółach wiadomo niewiele. Prokuratura przekazuje jedynie, że zgłoszenie odebrał dyspozytor w Radomiu, który wysłał na miejsce straż, policję i pogotowie. Jeśli sprawcę uda się namierzyć, za fałszywy alarm grozi mu od pół roku do 8 lat więzienia.
13: Polak utknął na Gerlachu, najwyższym szczycie Tatr. Akcja sprowadzania z gór 69-latka zajęła słowackim ratownikom całą noc. Na koniec Polak dostał mandat. Złamał przepisy Słowackiego Parku Narodowego. Wszedł w partie, które w tym okresie nadal są dla turystów niedostępne. Dziś Światowy Dzień Piłki Nożnej. Kogo z zawodników wy cenicie najbardziej?
15: No jeśli nie Lubański, to Boniek.
16: No chyba Lewandowski. Z zagranicznych Cristiano Ronaldo, Messi.
17: No to był dawniej Boniek. Zico Conti, Paolo Rossi był.
13: A z kibicami rozmawiał nasz reporter Dawid Bąk.
18: SK Radom News.
12: Witam, Sandra Pawłowska. 159 projektów z pozytywną oceną. Zakończył się pierwszy etap pracy nad pomysłami w przyszłorocznym budżecie obywatelskim Radomia. Głosowanie ruszy 21 czerwca.
19: Ostateczna lista będzie opublikowana w połowie czerwca.
12: Mówił Alan Pińkowski z Centrum Organizacji Pozarządowych. Przed nami Radomskie Dni Godności. Organizatorem jest Stowarzyszenie Razem. Gwiazdą wieczoru będzie Mezo. Obchody 29 maja o 12 rozpoczną się kolorowym pochodem ulicami miasta. Radio SK jest patronem wydarzenia.
20: Wrzuć na luz!
21: W Radiu SK.
9: Podcast.
20: 16:02, a tę godzinę otwiera numer, którego już dawno po południu w sumie nie słyszeliśmy. El Profesor i Bella Ciao. Będzie Alex Warren, Zara Larsson i Perfect Love za kilka chwil. Bardzo pięknie Was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
21: Tu Pawełek. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.

0: Numer na popołudnie. Perfect Love od Lutrishi McNeil. Słyszycie w Radiu SK już 13 kresek po 16. Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry. Dzień witajcie. Dobry. Kasia chciała mieć za to dzisiaj perfect randkę, ale coś nie wyszło, posłuchajcie sami.
2: Hej SK, właśnie zdarłam moje stopy, ubierając nowe buty na wyprawę do Kuźnic przez Dolinę Jaworzynki. Jaka ja głupia byłam, że chciałam wyglądać dobrze przy chłopaku. Teraz cierp ciało, jak żeś chciało. Pozdrawiam.
0: Aj. Kasieńko, pozdrawiamy twoje obolałe ciało. No właśnie tak to jest w tych naszych wszystkich związkach. Albo darcie kotów, albo darcie gardła. A teraz jeszcze do darcia doszła skóra na stopach, no.
1: Już nie wiem, co gorsze.
0: Gdyby Kasia była singlem, w ogóle by do tej sytuacji nie doszło.
1: No właśnie.
0: Za moment Tate McRae.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: To będzie ostatnia reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: I po reklamie.

0: Ależ ma energię ten numer Apathé od Rose i Bruno Marsa, słyszycie w Radiu SK. Z wami Pirowski i Pawełek, a na zegarkach mamy 25 minut po 16, a na łączach fantastyczną dziewczynę z niezłą historią.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: No pani Dagmaro, witamy bardzo pięknie. Cześć Daga.
2: Cześć.
0: Dzień dobry, dzień dobry. O prezentach chcieliśmy pogadać z tobą, bo za moment będziemy mieć, mam nadzieję, taki dla ciebie, ale wcześniej chcemy wrócić do twojego zgłoszenia i do akcji babcia, mama, wnuczka, prezent. Ja rzucam cztery hasła, a ty opowiadaj dalej.
2: Była sytuacja, kiedy moja córka bardzo chciała dostać zjeżdżalnię, że miała już do niej domek, ale nie było tej zjeżdżalni, no to moja mama
0: Czyli babcia wnuczki?
2: Tak, postanowiła, że jej ją kupi po prostu. No, moja mama jest ogólnie bardzo śmieszną kobietą i jak na 55 lat, to zachowuje się czasami naprawdę jak dziecko.
0: Wspaniale.
2: I jeśli już ją przywieźliśmy do domu, była zamontowana, to moja mama na nią wsiadła, nie pozwoliła wsiąść mojej wnuczce, tylko na nią wsiadła i ona zaczęła na niej zjeżdżać. Bardziej się, miałam wrażenie, cieszyła od mojej córki.
3: Nie no, zrobiła jazdę testową, no musiała się upewnić, czy ten prezent jest na pewno, wiesz, bezpieczny i czy fajny jest.
0: Poza tym, wiesz, też tak jest, że często na przykład ojcowie kupują prezent dla syna, a tak naprawdę kupują go sobie, być może i babcia tak naprawdę kupiła prezent dla siebie, mówiąc, że dla wnuczki, po prostu nie znałaś wszystkich zajawek babci jeszcze do tego czasu.
2: A jeszcze najlepsze z tym wszystkim to, że ta zjeżdżalnia stoi u mojej mamy, więc jak przyjeżdżamy na wakacje, to tylko wtedy widzę, jak moja córka z mamą zjeżdża, a tak naprawdę to nie wiem, czy moja mama nie kupiła jej dla siebie.
3: No właśnie, właśnie. Tak, że jak nikt nie patrzy, to ona już jest nieźle wyślizgana. Dagmaru, fantastyczną historię zostawiłaś nam na sk.pl.
0: Ja tylko jeszcze dopytam, z jakim okrzykiem zwykle babcia zjeżdża z tej zjeżdżalni? Babcia ma jakiś swój okrzyk, wymyśliła coś na tę okoliczność, czy raczej robi to w ciszy, bo boi się reakcji sąsiadów?
2: Ogólnie albo się śmieje, czasem coś krzyczy tam z radością bardziej, tak. Ogólnie, że jakby fajnie.
3: Ostatnio modne, żeby tak krzyczeć au. Wiesz, w takim programie wyszło au, więc może ty zaraz krzykniesz też au, ponieważ mamy dla ciebie 500 na buty do wydania w sklepach Wojas i na wojas.pl oraz pobyt dla ciebie i twojej mamy oczywiście w Grand Hotelu Stamary w Zakopanem.
2: Super, Boże, jak się cieszę, nigdy nic nie wygrałam, no aż to mam, słuchajcie, łzy w oczach.
0: Ale czad, no to Daga, to już dzisiaj to hasło nigdy nic nie wygrałam jest nieaktualne, bo wygrałaś w Radiu SK. Szczerze mówiąc, Pawełku, popełniliśmy jeden błąd.
3: Jaki?
0: Bo nie sprawdziliśmy, czy w hotelu jest zjeżdżalnia, bo się obawiam, że matka nie pojedzie, jak jej nie będzie. Albo zjeżdżalnia, albo nie jadę!
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojas.pl.

0: robić absolutnie wszystko, a nawet więcej.
1: Lost on You, LP w Radiu SK. Na zegarkach 25 minut do 17.
2: I za chwilę w SC kolejne hity, które idealnie będzie można sobie ponucić w aucie, na przykład w korku, jeżeli w takowym teraz jesteście. Justin Bieber i jego Sorry, czy Tattoo, All the Things She Said, to mamy muzycznie w planach.
0: Pawełku, a dlaczego ludziom życzysz źle? Bo może nie stoją w korkach, a może właśnie pędzą swoją autostradą do domu.
2: A to jak pędzicie, to będzie się śpiewało jeszcze lepiej.
0: A wtedy już nie nucenie, a śpiewanie.
2: No właśnie.
0: Na pełne gardło. Polecamy bardzo serdecznie, praktykujemy to w studiu. To znaczy ja praktykuję, ale dzięki temu szybko mam studio wolne.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
9: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
8: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
9: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
8: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
9: No.
10: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
14: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
15: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chips Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Znowu lecicie?
22: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
21: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
22: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
23: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
24: I po reklamie.

0: Another na antenie Radia SK to numer zatytułowany Talk to You i tak też kończymy 16 muzycznie na naszej antenie.
1: Ale już szykujemy dla Was muzyczne pyszności po 17. Chyba najbardziej ulubiony hit ostatnich tygodni, czyli Tame Impala i ich Dracula. To już za moment wesce.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl.

0: / bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
4: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
5: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
6: Tak dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
7: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
6: Sprawdź to sam, czyli na odkusi ceną każdy dział.
7: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, tu kupuje. Także online.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna.
13: Przed 17 na ulicach Radomia już nieco luźniej, ale i tak postoicie m.in. na Słowackiego czy Żeromskiego. W pogodzie cały czas dużo słońca, na termometrach aktualnie 24 stopnie, jutro nawet do 27.
12: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna, www.zakontekozdobna.pl.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia na torach na przejeździe w wielkopolskiej Garbatce. Pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym. Kierowca tira zginął, kilkunastu pasażerów pociągu ma drobne obrażenia.
15: W wyniku zderzenia doszło również do pożaru ciężarówki oraz trawy będącej w okolicy tego przejazdu kolejowego.
14: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet do jutra. Awaria wodociągowa w gminie Puck. W wodzie są bakterie z grupy coli. Bez dostępu do wody są mieszkańcy 5 miejscowości, m.in. Leśniewa czy Wielkiej Piaśnicy. Blisko 500 uczniów nie poszło dziś do szkoły. Wyniki kolejnych próbek poznamy do czwartku. Czy kompromis między dobrem przyrody a bezpieczeństwem ludzi jest możliwy? To pytanie w swoim reportażu Coraz bliżej siebie stawia Mateusz Chłystun, który odwiedził Podkarpacie i Bieszczady. Po tym, jak niedźwiedź śmiertelnie ranił kobietę w Płonnej, mieszkańcy żyją w strachu. Drapieżniki odwiedzają nie tylko wsie przy gęstych lasach.
16: Południe, południowy wschód, no to okej, tam niedźwiedzie nikogo nie dziwią, ale w Polańczyku bywały kiedyś?
17: Nie. Nigdy.
18: Nigdy tutaj
19: nie widziałem niedźwiedzia, nie słyszałem, żeby on tu chodził.
20: W wszystkich terenach leśnych, przy wszystkich miejscach, gdzie są turyści, przygotowaliśmy takie specjalne tablice, gdzie są zwykłe, dobre rady, jak się zachować, co zrobić, żeby się nie spotkać z tym niedźwiedziem, bo my nie starajmy się spotkać z niedźwiedziem.
14: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od mieszkańców Polańczyka i Mateusza Świerczyńskiego, leśnika z Cisnej. Reportaż Coraz bliżej siebie na SE.pl.
21: SK Radom News.
13: Witam, Sandra Pawłowska. Chcesz wyjechać do krajów spoza Unii Europejskiej? Warto przed wakacjami sprawdzić ważność paszportu, mówi Ewa Filipowicz z Biura Wojewody Mazowieckiego.
22: Ostateczna lista będzie opublikowana w połowie czerwca.
13: Wniosek o złożenie paszportu trzeba złożyć osobiście. Podczas wizyty urzędnik pobierze od nas odcisk palca. Bunt, wolność, emancypacja to hasło tegorocznej radomskiej wiosny literackiej. Festiwal odbędzie się od 6 do 10 czerwca.
1: Wrzuć na
17: Wrzuć na luz.
18: Już po 17, ale wrzucamy na luz razem z wami Tame Impala i Dracula. Obiecany przez Pawełka numer za moment wystartuje. Potem Alvaro Soler, będzie Damiano David i September. A my pięknie witamy i zapraszamy tu Pirowski.
23: Tu Pawełek, dzień dobry.
18: Dzień dobry.

0: of September w Radiu SK. Kwadrans po godzinie 17. Na szczęście nie musieliśmy czekać do septembera, żeby pojawiła się w naszym studiu już dziś jedyna prawdziwa polska gwiazda, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Jadziu. Dzień dobry, pani Pawełku.
2: Dzień dobry, pani Pirocki.
1: Coś ode mnie chcesz?
0: Ja czy coś?
1: Słodzi.
0: O Jezus, Maria, rękę bym chciał. Tak się kiedyś oświadczało, prawda?
1: Tak?
0: No tak, prosiło się o rękę, wydaje mi się. Ja właśnie...
1: Dobrze, że nie o nogę.
0: Ja cię mogłaby być i twoja noga, to błagam cię, ale tyle przyjemności dla jednego mężczyzny, daj spokój.
2: Już sobie wyobrażam ten pierścionek nakładany na tam...
1: Na duży palec!
2: Na duży palec.
0: Jezus Maria! Ale wcześniej musiałbym użyć Pumexu.
3: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, radomianie!
2: Mamy dla Was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.
3: Zamów taksówkę i odbierz zdrapkę.
2: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl. Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780-780-597.
4: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
5: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego Okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. minus 20% na oprawy znanych światowych marek, takich jak Ray-Ban, Dolce Gabbana, Emporio Armani czy Tommy Hilfiger. Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
6: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
7: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
6: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
10: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Between Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
9: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
10: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
11: I po reklamie.

0: Antes de Ubiera Conocido w Radiu SK. 29 minut po 17. To była Karol G na naszej antenie, a teraz wreszcie powrót wielkiej gwiazdy, pani Jadzie. Dzień dobry, pani Jadziu. Raz jeszcze witamy, pan Pawełek
1: Dzień
0: Kirowski.
1: Dobry, witajcie, to może rozegrajmy, co Pawełek trzyma w ryjku do zgarnięcia t-shirt z naszej kolekcji Kirowski i Pawełek.
0: Pani Jadziu,
1: i pani Jadzia oczywiście.
0: Tylko trzeba mocno teraz już podpowiadać, ponieważ pierwszą rundę z naszej zabawy przeznaczyła pani na podrywanie mnie, w związku z tym mamy dużo mniej czasu.
2: Dobrze, to ja powiem, że to jest na plażę.
0: Tak.
2: Mogę powiedzieć więcej?
0: Może ja.
2: I ma dwie nogawki.
0: No w ogóle ekstra. A gdyby było na głowę, to miałaby daszek. No
3: jest Maria, niesamowita sprawa.
4: Ale nie, to nie jest na głowę.
0: Nie jest na głowę, nie.
4: 664.
2: Broń Boże, na głowę.
4: 664, 402, 302. Ja już tutaj sięgam po naszą słuchawkę i zobaczymy, kto po drugiej stronie.
0: Ciekawe co do takiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, Kamil z tej strony.
0: No dzień dobry, Kamilu.
5: To są takie kąpielówki.
0: Jak mogłeś na to wpaść, że się zabiera to na plażę i ma dwie nogawki i że to są, spodenki do pływania. No po prostu, Kamilu, brawo! Brawo, tak jest!
1: To było pytanie warte milion normalnie,
0: nie
1: tak
0: wiem,
1: trudne.
0: Jakim cudem udało ci się już w pierwszej rundzie bez zadawania pytań odgadnąć, co Pawełek trzymał w ryjku?
2: No.
0: Ale pani Jadziu...
2: Zadaliście szybko, to szybko.
0: No jasna sprawa, Jadziu, ostatni raz cię o to poprosiłem. Kamilu, gratulujemy, bo to twoje duże zwycięstwo.
2: Gratulujemy.
0: Wysyłamy ci t-shirt, nasz merch popołudniowy.
2: Myślałam, że spodenki.
0: Spodenki też wyślemy, Jadziu, oczywiście, nie ma problemu. Radio SK.

0: Wiktor Waligura i Dry School to były cztery pory roku. Prawie jak Vivaldi, chciałoby się rzec. 22 minuty przed godziną 18.
1: Jakoś tak nie poznawałem. Niby cztery pory roku znam, ale te brzmiały nieco inaczej.
0: No właśnie, Pawełku, bardziej ci to brzmiało jak wiosna, lato, jesień czy może zima?
1: Nie, tutaj zdecydowanie wiosną, aż zapachniało.
0: To za moment uruchomimy dla was lato, dużo wcześniej niż zrobi to matka natura, bo my mamy do tego czerwony przycisk. Swedish House Mafia i Wait So Long już za moment.
2: Autopromocja.
3: Legenda.
2: Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
11: I masz rację, już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z Solarkiem.
10: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
11: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
10: Czyli oficjalnie, dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
11: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z Solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
14: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie, mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
13: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie

0: Ależ ta dziewczyna czaruje. Mała muzyczna wróżka Olivia Rodrigo i jej Drop Dead kończy 17 na naszej antenie w Radiu SK.
1: Była wróżka, to czas może na czarodzieja. Po 18 pojawi się na antenie SK takowy. Nazywa się Michał Hanczak i zaprasza Was na imprezkę już za moment.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert.
8: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
9: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń, a może wiosenna metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w pierwszym centrum optycznym i kontaktologicznym Okularium w Radomiu. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oksys spółka z o.o.
10: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
11: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Between Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
10: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
11: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
12: Jest moc i przełamywanie ludzkich słabości. Jest Enea Kozienice Triathlon.

0: Więc zacznijcie już przygotowania. Gmina Kozienice, Sport Górski, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz sponsor tytularny Enea Wytwarzanie zapraszają wszystkich do udziału w triatlonie, starty w sztafetach i indywidualnie. 15 i 16 sierpnia. Enea Kozienice Triathlon. Zapisy na www.triathlonkozienice.pl. Poleca Radio SK.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Chodź się bawić, nasz skarbie kochany. Magiczne urodziny dla Ciebie urządzamy. Bo tutaj rodzą się wspomnienia jedynych takich urodzin Waszego dziecka. Pod okiem fachowej kadry z zamkniętą imprezą dla niego i jego gości. Z kreatywną zabawą w turnieje rycerskie łowców dinozaurów lub przyjęcia wróżek. Z magią na talerzu pełnym pysznego, zdrowego jedzenia i z innymi atrakcjami. Na magiczne urodziny zaprasza Chodź się bawić. Radom Wierzbicka 99C. Więcej w social mediach.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42.
6: Na ulicach Radomia już zdecydowanie spokojniej, dlatego tym razem prognoza pogody na wtorek. Jutro nawet do 27 stopni będzie naprawdę gorąco, także uważajcie na siebie. Jutro również bez opadów deszczu.
5: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42. www.wyścigowa42.pl.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Jedna osoba zginęła, jedna trafiła do szpitala. Trasa kolejowa zablokowana. To po tragicznym wypadku w Wielkopolsce. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Garbatce ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Przyczyny wypadku zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Duży pożar i akcja straży pod Łomżą w Starym Cydzynie. Palił się warsztat samochodowy, w którym składowane były opony. Ogień objął również sąsiadujący dom. Kłęby czarnego dymu widać było z sąsiednich miejscowości. Ewakuowanych zostało kilkanaście osób.
8: SK Sport News.
7: Pokazały klasę Iga Świątek i Maja Chwalińska już w drugiej rundzie French Open. Świątek pokonała Emerson Jones 6-1-6-2. Z kolei Chwalińska wygrała z Chinką Quyen Wen Zheng 6-4-6-0. Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami 2-3 w turnieju towarzyskim, który zakończył się w Genui. Triumfowały gospodynie, a drużyna Stefano Lavariniego zajęła drugą lokatę.
8: SK Radom News.
6: Witam, Sandra Pawłowska. Uwaga na dzikie zwierzęta. Policja ostrzega kierowców przed zwierzętami na drodze, które potrafią wybiec, doprowadzając do kolizji.
9: Pamiętajmy, że tam, gdzie na drogach mamy znaki ostrzegawcze, musimy zachować szczególną ostrożność. Musimy zdjąć nogę z gazu, obserwować całe otoczenie drogi.
6: Przestrzegał Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Trwają zapisy na półmaraton radomskiego czerwca 76. Uczestnicy tym razem pobiegną w kierunku lotniska, a impreza już 21 czerwca.
8: Imprezka.
10: Imprezka.
8: Imprezka.
10: Imprezka.
8: Imprezka.
10: Imprezka.
11: Czy wy też tak macie, że dzisiaj jakieś takie denerwujące drobiazgi was wyprowadzały z równowagi? Ja ogłaszam dzisiaj taki dzień denerwujących drobiazgów. Jeżeli coś takiego się wydarzyło, to zgnieciemy to razem za chwilę w imprezę. Dajcie tylko znać na Messengerze Radia SK. Głosówką na przykład. A propos dawania znać. Oskar Simpson rozpocznie imprezkę dzisiaj. Daj mi znać, to jest hit, który dla was zagram już teraz. Nawet już gram. A za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, Bjork and a Beat. Hanczak, witajcie!

0: Ten wokal i ten hit chyba nie może się znudzić. Ordinary Alex Warren na antenie Radia SK w Imprezce. Za chwilę znowu żwawiej wam zagram. Wieczorową porą, chociaż widno w wielu miejscach słonecznie, więc jeszcze nie mówię dobry wieczór, cały czas dzień dobry i cześć. 11 minut po godzinie 18. Wspomniałem o tym, że dzisiaj jest taki dzień drobiazgów, które potrafią wyprowadzić człowieka z równowagi. Pewnie tylko dlatego, że to jest poniedziałek, więc pomyślałem sobie, że może wspólnie spróbujemy odczarować te drobiazgi i je zgnieść. Wy mi będziecie donosić, co to takiego, co was wyprowadziło z równowagi. Taki drobiażdżek jakiś, wiecie, jak na przykład u mnie dzisiaj, że mi się pół solniczki wysypało na kanapkę. No niby nic, ale się wkurzyłem. Czekajcie, ja mam w ogóle podkład właściwy do takiego właśnie działania. To jest muzyka z Nie lubię poniedziałku, idealna. 664-402-302, dzwońcie, opowiadajcie o takich drobiazgach. O, druga rzecz dzisiaj u mnie, butelkomat nie działał. To znaczy wciągnął butelkę, ale paragonu nie wydał, żebym miał kaucję do wykorzystania. Jak powiedziałem o tym pani w sklepie, to pani jeszcze na mnie nakrzyczała, że co pan po jedną butelkę tak stoi i po 50 groszy i mi tu głowę zawraca. Karolina się nagrała.
1: Cześć, dzisiaj wkurza mnie to, że jestem do 20 w pracy, jest taka ładna pogoda i muszę tutaj siedzieć.
0: No tak, to może denerwować rzeczywiście. Z reguły tak jest, że kiedy mamy wolne, to pogoda akurat jest kiepska. To tak samo jak z myciem samochodu, zawsze pada po tym, jak go umyjemy. 664-402-302. Czy dzisiaj zdarzyło się coś drobnego, naprawdę drobnego, co po prostu was zdenerwowało i trzeba to szybciutko odczarować? Można zadzwonić albo nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK oczywiście.

0: Tabletka, dwa dni na antenie Radia SK, no dwa dni te najfajniejsze za nami, sobota i niedziela, ale kolejne coraz bliżej, to już wiecie, bliżej niż dalej zawsze, z każdą chwilą, 22 minuty po 18, Hanczak z tej strony, dzisiaj was pytam, co was drobnego na przykład wyprowadziło z równowagi przy poniedziałku? Gdyby to się zdarzyło innego dnia, to pewnie byście znieśli to lżej. 664-402-302, no wiadomo, że nie lubimy poniedziałków bardzo często. Halo, co cię zdenerwowało?
1: No dzień dobry, ja nie wiem, taka drobnostka, ale mąż mnie dzisiaj zdenerwował.
0: Bo a co zrobił?
1: A on go nie zjadł, bo powiedział, że nie jest głodny.
0: A tyś no, się nagotowała?
1: A ja się nagotowałam, w ten upał.
0: A co robiłaś?
1: A pyszności same. Robiłam cudowny krem z kurczakiem, ze szpinakiem, z pomidorkami, z młodymi ziemniaczkami. On tego nie.
0: No nie, to tak nie może być. Ja wprawdzie słyszałem kiedyś w kontekście związków taką myśl złotą, że czasami partner, partnerka, jeżeli w domu nie dostaje dobrego obiadu, to szuka na mieście. No tutaj dostał dobry obiad, ale może jednak wcześniej konsumował na mieście. Trzeba to sprawdzić. A za chwilę Enrique Iglesias.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TEB Edukacja.
7: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Radom Słowackiego 84.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
10: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
11: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
10: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jedziemy.
14: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: I po reklamie. SK.

0: Mam nadzieję, że już możecie trochę odpuścić, trochę pochillować, odpocząć przy Radiu SK i przy imprezie Ain't Nobody. Bardzo dobry kawałek, bardzo dobry cover od Felixa Jena i Jasmine Thompson, żeby rzeczywiście trochę odpocząć. Ale nie dla wszystkich ten poniedziałek był kiepski, bo na przykład Magda i jej koleżanka dowiedziały się, że ten tydzień zakończy się wyjątkowo odlotem ściśle tajnym. Magda i jej koleżanka dołączyły do naszej ekipy i dziś rano od Jankesa, Kamy i Wiktora usłyszały:
1: zabieramy?
0: Zabieramy!
1: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
2: Super!
0: Magda ucieszona, Magda jest cheerleaderką i koleżanka jest stewardessą, ale tym razem nie będzie w samolocie pracować, tylko będzie pasażerką. A dokąd polecą? No właśnie tego nie wiadomo, bo to jest odlot ściśle tajny, czyli wiadomo z kim, z naszą poranną ekipą, wiadomo kiedy, w najbliższy weekend, ale nie wiadomo dokąd, mimo że cały czas próbujemy zgadnąć. Ja też nie mam pojęcia, nikt tak naprawdę poza naszymi przełożonymi, którzy to organizują, nie wie dokąd ten odlot ściśle tajny was zawiezie. No dobrze, no to się zgłoście, bo jeszcze mamy jedno miejsce, no dwa, dla kogoś z was i waszej osoby towarzyszącej. Zgłosić się można tylko przez eskową apkę na smartfony, także kto jeszcze nie ma, ten ściąga zupełnie za darmo, no i zgłasza się czym prędzej, bo w środę ostatnie bilety powędrują w czyjeś ręce. Radio
3: SK. Autopromocja. Jak wkręcać, to tylko na grubo.
4: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja. Reklama.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25

0: codziennie z Biedronką.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: To będzie ostatnia reklama. A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: I po reklamie.

umilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: To jedna z nowości na antenie Radia SK. Bory Talk od Alefarbena i René Millera. To właśnie ten hit wam zagrałem przed godziną 19. Może podziałać jak takie podwójne espresso popołudniowe. A propos, Ania napisała, że dzisiaj miała takiego pecha, że ciągle oblewała się kawą. 4 kawy i 4 plamy. O, 100% skuteczność, Aniu. No, w każdym razie nie od dziś się mówi, że kawa potrafi rozbudzić, zwłaszcza kiedy się ją na coś ważnego wyleje.
1: Reklama.
2: Masz zakupy bez matematyki, tutaj się są koszyki, tańsze koszyki.
3: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, cieki dał.
3: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to ty

0: styl latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
8: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
7: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
8: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: I po reklamie.
12: Radom na czasie.
13: Cześć, Sandra Pawłowska. W Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu możecie oglądać wystawę Współczesna Warszawa na starej fotografii. Prezentowane na niej zdjęcia to aktualne kadry Warszawy, które dzięki zastosowaniu dawnych technik fotograficznych zyskują charakter analogowych obrazów, mówi jej autor Jacek Turczyk.
14: Dlaczego wystawa jest tutaj? Bo jest to tak jakby forpoczta tego, co się wydarzy za rok, ponieważ pomysł jest, żeby następnym miastem, które będzie dokładnie w ten sam sposób pokazany, starymi aparatami na negatywach, będzie Radom. Więc ja już od jakiegoś czasu spaceruję sobie po moim rodzinnym Radomiu i uwieczniam Radom współczesny metodami, którymi robiono zdjęcia 50-60 lat temu.
13: Wystawę możecie oglądać do końca maja.
15: Muzyką się żyje.
16: A słuchajcie, jeżeli chodzi o koncerty zagranicznych artystów, to ostatnio u nas naprawdę ruch jak na Marszałkowskiej. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica czy Florida już byli, a za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu. Nio Akon przyjadą razem do Polski, to w ramach Nights Like This Tour, a przystanek w naszym kraju zrobią w Łodzi. W najbliższą niedzielę wystąpią w Atlas Arenie. Eska zaprasza i to dosłownie, bo mam dla was bilety na ten koncert. Dlaczego powinny do was trafić? Dajcie znać. Na przykład nagrywając głosówkę albo pisząc wiadomość na Messengerze Radia Eska, bilety wręczam za godzinę. Kto dostanie Fryderyka? Dzisiaj wieczorem gala rozdania tych nagród muzycznych. Przyznane zostaną w 14 kategoriach, a wśród nominowanych są m.in. Kuban, Sanach, Zalia, Faust czy bracia Kacperczyk. Galę będzie można obejrzeć w telewizji, a w jej trakcie wystąpią m.in. PZ, Zalia, Krzysiek Zalewski czy Kuba i Kuba. Ci nominowani są w kategorii fonograficzny debiut roku.
17: Impreska.
18: Impreska.
17: Preska.
18: Impreska.
17: Preska.
16: U nas w imprezce też wystąpią. Kuba i Kuba z nowym hitem Stygnie Lato na pewno w tej godzinie. Będzie też PZ, będzie też Zalia nominowana. W towarzystwie Vito Bambino i Jegora Herbuta pojawi się w imprezce w tej godzinie. Ale rozpoczynamy od hitu z zagranicy. To Sombri 12 to 12. Hanczak, witajcie.

0: I like it, Alessio i Nate Smith na antenie Radia SK w imprezie. No ci, którzy kochają, lubią tenisa, to są pewnie w siódmym niebie, no bo rozpoczęło się French Open, czyli turniej Rolanda Garrosa. No i jeszcze w dodatku dla naszych zawodników ten turniej rozpoczął się bardzo dobrze. Hubert Hurkacz wygrał dzisiaj po południu ze swoim rywalem i oczywiście awansował dalej. Wcześniej poniedziałek łaskawy był dla Maji Chwalińskiej i oczywiście Igi Świątek, które także awansowały do kolejnego etapu. Będziemy trzymać kciuki w najbliższych dniach bardzo mocno za to, żeby i dziewczynom, i chłopakom się powiodło podczas Rolanda Garrosa. No ale właśnie, skoro turniej French Open, to co to oznacza? To oznacza, że mamy zaawansowany maj, a co to oznacza? Że rozpoczął się sezon na najbardziej tenisową potrawę.
1: It's pasta with strawberries.
2: Oh,
1: so
2: that's strange.
1: I know, but
2: cream as well.
1: Guys. Pasta, strawberries, a little bit of yogurt.
0: U kogo już w tym roku wjechał makaron z truskawkami?

0: Ale to dobrze brzmi. Kygo, Khalid, Griffin, Wespół, Zespół stworzyli kawałek pod tytułem Save My Love, a ja z przyjemnością w imprezce Westę zagrałem. 19.31, a za kilka chwil męskie granie orkiestra. Tegoroczne oczywiście. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino będą śpiewali hit Nareszcie. Ale zanim to, to jeszcze zerkam w kalendarz, a tutaj mamy bardzo nietypowe święto, bo to Dzień Ręcznika. I nie, nie będę was pytał, czy zawsze sprawdzacie, którą stroną wycieraliście twarz, a potem coś tam innego, żeby nie tą samą, albo ile ręczników używacie i tak dalej, i tak dalej. Mam inny pomysł na zabawę, związaną poniekąd z ręcznikiem. Rozprawmy się z naszymi byłymi, ale tak z przymrużeniem oka. Podawajcie przykłady, co można jednocześnie powiedzieć o naszym, naszej ex i o ręczniku. Takie zdanie, które pasuje i do ex, i do ręcznika. Czekam na nie jako głosówki na Messengerze Radia SK. Nagrywajcie się, za kilka chwil sprawdzamy. Interesują mnie same złe odpowiedzi.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mon amour.
7: Co na mur, kochanie?
6: Ten dach mam na mur.
7: Mój ty romantyku, myślisz o przyszłości? I
8: love this. Ten dach. Generalny dystrybutor dachówek Pras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach. Radom Warszawska 73. Telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach. Udany związek. Musi mieć pokrycie.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
13: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
14: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
15: Renault. Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
16: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: i po reklamie.
4: Esko.

0: Ostatnio Kuba i Kuba zdradzili mi, że uwielbiają przed koncertami sobie pospać. I zasypiają w każdej możliwej pozycji, w każdym możliwym miejscu. I to nas akurat łączy. Kuba i Kuba, stygnie lato, nowy hit od tych panów na antenie Radia SK w imprezę. 14 minut do 20, za chwilę Lady Gaga i Måneskin, ale wcześniej Dzień Ręcznika. Świętujemy nietypowo, bo pytam was, co jednocześnie można powiedzieć o naszej byłej, albo naszym byłym partnerze i o ręczniku. Takie jedno zdanie, które pasuje i do jednej, i do drugiego. Dominika nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK. No to co jednocześnie możesz powiedzieć o swoim byłym i o ręczniku?
1: No i znowu się prujesz.
0: No dobrze, to w takim razie jeszcze Patrycja.
2: Jesteś szorstka.
0: A, to poniekąd się wiąże z tym, co Ola napisała na Messengerze, że o jej byłym i o ręczniku można powiedzieć jedno. Był mi Lusi, ale tylko na samym początku.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Estę, to nowość od Jamesa Hype'a. Jeżeli lubicie takie klimaty, to SK Live Remix jest dla was. W każdy piątek od 20 gramy bardzo imprezowo, a im bliżej środka nocy, tym jeszcze bardziej imprezowo. Ale przez cały tydzień tak naprawdę możecie słuchać specjalnego streama w naszej apce. SK Live Remix czeka dla wszystkich przez całą dobę tak naprawdę. A my w imprezę wracamy teraz do pytania, co jednocześnie można powiedzieć o X i o ręczniku. Klaudia napisała mi na Messengerze, że najlepiej mieć kilka. Jeden to za mało, a im więcej, tym lepiej. Dyskutowałbym, ale to każdy ma swoje doświadczenia. No dobra, to jeszcze w takim razie Daniel. Daniel, co jednocześnie można powiedzieć i o X, i o ręczniku?
1: O X-ach i ręcznikach można powiedzieć mniej więcej tyle, że wszystko jest fajnie tak długo, jak się nie okazuje, że obcy ludzie też ich używają.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Release już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Mon amour.
2: Co na mur, kochanie?
1: Ten dach mam na mur.
2: Mój ty romantyku, myślisz o przyszłości? I
0: love this. Ten dach. Generalny dystrybutor dachówek Pras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach. Radom Warszawska 73. Telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach. Udany związek. Musi mieć pokrycie.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości.

0: produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Radom na czasie.
10: Cześć, Sandra Pawłowska. Dziecięca, sportowa frajda rowerowa, smartfony, komputery zamieniamy na rowery. A z okazji Dnia Dziecka i uczczenia jubileuszu stulecia broni Radom odbędzie się impreza kolarska Cyklofrajda. A w zawodach będą mogły wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 12 lat, mówi Andrzej Mędrzycki, współorganizator imprezy.
11: Startują dzieci po dwie osoby na torze, czyli w sumie w jednym wyścigu, jednej serii wyścigu bierze udział 16 osób, 8 torów i po dwie osoby na torze.
10: Zawody odbędą się 23 maja na stadionie lekkoatletycznym przy Narutowicza. Karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie broniradom.pl.
12: Muzyką się żyje.
13: Po hucznych koncertowych urodzinach Agnieszka Chylińska nie zamierza długo odpoczywać. Rusza z letnimi koncertami, no a pojawi się m.in. w ramach naszej plenerowej trasy SK Music Tour. Najbliższy przystanek? Oborniki Śląskie. To tu w sobotę wystąpi Agnieszka, ale też Miu, który kawałkiem Dopóki się nie znudzisz podbił eskową listę hitów. W niedzielę z kolei na scenie pojawi się m.in. Bryska. SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich już w najbliższy weekend. Wstęp wolny, a koncerty poprowadzą Ola Kot i Michu Sobkowski. Zapraszamy. Także na koncert Nio Jejkona, tu bilety są potrzebne. Ten koncert w niedzielę w łódzkiej Atlas Arenie. No i Piotrek się odezwał na Messengerze Eski, że bardzo by chciał.
14: Wiecie co? Te bilety by mi się przydały, bo Neo mnie prosił, żebym był closer Jejkona, bo on jest jakiś taki trochę lonely. Także dzięki. Pozdro!
13: Przekonuje mnie to. Piotrek, idziesz na koncert z osobą towarzyszącą. Mania z kolei napisała, że ona jest Polką, ma narzeczonego z Nigerii. No i takim wspólnym mianownikiem jest Akon i jego muzyka. To ich połączyło. No więc w takim razie wy też musicie iść na ten koncert. Bilety są wasze.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka.
13: Ale przekonuje mnie też argument Krzyśka, który napisał, że kiedyś przy łódzkiej Atlas Arenie z żoną kłódki powiesili. Takie kłódki miłości i chcą sprawdzić, czy jeszcze ta kłódka wisi. Bilety też dla was. Bawcie się dobrze na koncercie. A my bawimy się dobrze na imprezę Westę w poniedziałek, 2 po 20. Alex Warren i Fever Dream na dobry początek tej godziny. Hanczak, dobry wieczór.

0: weekend skończył 33 lata i niech dalej tak pięknie płynie, jak płynie do tej pory. Dawid Podsiadło.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz zagram wam coś z zupełnie innej muzycznej beczki, no i coś świeżutkiego, bo rzeczywiście te nowe hity są w DNA Radia SK i mnóstwo ich u nas, również wieczorami. Za nami Dawid Podsiadło, a przed nami Urzel. Urzel to jest taki francuski DJ i producent, który już parę hitów na naszej antenie miał, ale tym razem połączył siły z legendarną artystką, która nazywa się Ultranate i być może niewiele wam mówi to nazwisko, może tak być, zwłaszcza jeżeli jesteście młodzi, ale ja wam zaraz udowodnię, że wy doskonale znacie głos tej pani, bo ona w latach 90. co prawda wydała pewien hit, ale ten hit to we współczesnych czasach jest bardzo popularny, chociaż nie trafił na listy hitów. Uwaga, po jednej nutce, czy rozpoznacie? Tak, tak, tak. To właśnie ta pani śpiewa, Ultranate. No ale tutaj zaśpiewa zupełnie coś innego. Urzel nagrał z nią kawałek pod tytułem Moving to the Sun.

0: Dobry wieczór tym, którzy podłączyli się właśnie do Radia SK. To jest program pod tytułem Imprezka Hanczak z tej strony, a to oczywiście Teddy Swims i jego nowy hit Mr. Know It All. Brzmi naprawdę świetnie i daje taki odpoczynek od zszarganych nerwów, a często przecież w poniedziałki się denerwujemy na różne rzeczy. Albo osoby. Martyna w tej kwestii odezwała się na Messengerze SK.
1: Mnie to zdenerwował dzisiaj mąż. Co prawda nie pamiętam już dlaczego, co poszło, ale pamiętam, że mnie zdenerwował i to wystarczy.
0: No tak. Tak to z wami, panie drogie, jest, że wy jesteście wyjątkowo pamiętliwe i ja podejrzewam, że Martyna, zapytana w 2034 roku o to, co się działo u niej 25 maja 2026 roku, odpowie, że właśnie wtedy mąż ją zdenerwował. Rudimental i Khalid, a także Bossa Magnetic. Za chwilę
2: reklama.
3: Mon amour.
4: Co na mur, kochanie?
3: Ten dach mam na mur.
4: Mój ty romantyku, myślisz o przyszłości? I
3: love this. Ten dach. Generalny dystrybutor dachówek Pras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach. Radom Warszawska 73. Telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach. Udany związek. Musi mieć pokrycie.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Keno. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
8: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
9: Renault. Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
10: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
11: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
12: Cześć kochani, tu Adrian Pruski, iluzjonista Just Eddie Show. Zapraszam Was serdecznie na 15. edycję Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji w Radomiu. Kiedy? 30 i 31 maja. W sobotę startujemy o 17, a w niedzielę już od 16. Czekają na Was niesamowici artyści z Polski, z Japonii, Gran Canarii i Nowej Zelandii oraz świetni wykonawcy lokalni. Na miejscu spotkacie też miasteczko cyrkowe i strefę animacji dla dzieci oraz żywe rzeźby. 30 i 31 maja. Zapiszcie tę datę. Współorganizatorem wydarzenia jest miasto Radom. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: Kto tego nie zna, zawsze na czasie Umbrella, Rihanna i Jay-Z na antenie Radia SK. Umbrella, czyli parasolka, chyba nie przyda się tam, dokąd polecicie w najbliższy weekend. Mówię wy, bo jeszcze macie cały czas szansę. Odlot ściśle tajny zbliża się wielkimi krokami. W najbliższy weekend grupa naszych słuchaczy z Jankesem, Kamą, Wiktorem polecą w nieznane, bo wiadomo z kim, wiadomo kiedy, ale nie wiadomo dokąd. Ale faktycznie ta parasolka raczej się nie przyda, sądząc po dzisiejszej podpowiedzi naszego kapitana.
1: Tu kapitan, zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
0: No, dobra wiadomość z jednej strony, ale z drugiej strony nadal nie wiemy, dokąd polecicie. Na tym właśnie polega odlot ściśle tajny. Dzisiaj udało się zgarnąć bilety naszej słuchaczce Magdzie, cheerleaderce.
2: Ale właśnie, ja nigdy nie byłem jeszcze na wyjeździe z cheerleaderką. Co się dzieje na takich wyjazdach?
3: Słuchajcie, jak nie weźmiecie w piątek, to wam wszystko pokażę.
2: To zaryzykujmy może, co? Zabieramy?
0: Zabieramy!
2: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
3: Super!
0: Magda zabiera swoją koleżankę. No, ekipa rośnie, ale jeszcze mamy miejsca. Ostatnie, co prawda, ale warto się zgłosić, żeby polecieć razem z nami na ten najbliższy weekend. Zgłoszenia tylko przez naszą mobilną apkę, także ściągajcie ją za darmo na smartfony, a potem napiszcie zgłoszenie, wyślijcie zdjęcie do tego zgłoszenia. No, wszystko tam znajdziecie. I czekajcie na nasz telefon. Trzymam za was kciuki.

Nigdy nie mów nigdy. Wygląda na to, że to kolejny z tych hitów, które musiały trochę odczekać, żeby mieć swoje 5 minut. Legendary Lovers, nowa Katy Perry, no nie do końca taka nowa, bo z albumu Prism z 2013 roku, ale dzięki mediom społecznościowym znowu jest hitem, a może po raz pierwszy w sumie. To jest nowość na antenie Radia SK przed 21, ale nowością nie jest to, że poniedziałek kończymy Rap 20. Jeszcze dzisiaj od 23 Mati Fuczyło odliczy 20 waszych ulubionych polskich rapowych kawałków. Głosujcie na sk.pl, a imprezka jutro po 18 ponownie.

0: Reklama. Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
0: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chodź się bawić, nasz skarbie kochany. Magiczne urodziny dla Ciebie urządzamy. Bo tutaj rodzą się wspomnienia jedynych takich urodzin Waszego dziecka. Pod okiem fachowej kadry z zamkniętą imprezą dla niego i jego gości. Z kreatywną zabawą w turnieje rycerskie łowców dinozaurów lub przyjęcia wróżek. Z magią na talerzu pełnym pysznego, zdrowego jedzenia i z innymi atrakcjami. Na magiczne urodziny zaprasza Chodź się bawić. Radom Wierzbicka 99C. Więcej w social mediach.
12: I po reklamie.
13: Radom na czasie.
14: Cześć, Sandra Pawłowska. Spotkania autorskie, panele dyskusyjne czy koncerty to wydarzenia radomskiej wiosny literackiej. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem Bunt, wolność, emancypacja, mówi Przemysław Czaja, dyrektor Radomskiej Biblioteki.
15: Wiosna literacka, jak wiele innych wydarzeń kulturalnych organizowanych w tym roku w Radomiu, bezpośrednio nawiązuje do 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku.
14: Radomska wiosna literacka odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca. Festiwalowi towarzyszyć będą 12 radomskie targi wydawnictw regionalnych.

0: Nie będę ukrywał, że bardzo się cieszę i nie mogłem doczekać się tego momentu, kiedy tego artystę przywieje z powrotem do studia Radia SK i co więcej przywieje go razem z płytą, na którą czekałem i się w końcu doczekałem i jestem nią naprawdę urzeczony, bo jest to album godny debiutu i jest płytą bardzo ładną muzycznie, bardzo intymną, a za chwilę trochę więcej o niej powiemy i mam nadzieję zachęcimy tych, którzy jeszcze nie znają tego człowieka, do tego, żeby się z nim zapoznali, chociaż mam wrażenie, że przez ten ostatni rok, jak się nie widzieliśmy, to jednak sporo osób cię poznało. Ja nazywam się Michał Hanczak, a w studiu Radia SK dzisiaj goszczę Maxa Tachasiuka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No, nic się nie zmieniłeś przez ten rok. Bo widzieliśmy się przy pierwszym singlu, czyli przy psach. To był rok, czy nawet więcej? Jakoś tak...
1: No, rok z hakiem.
0: Z hakiem, nie?
1: Ale nie dużym.
0: Teraz jest płyta. I to słowo przywieje do studia nie jest tutaj bez powodu, dlatego, że album nosi tytuł Wieje i w ogóle mam takie wrażenie, że przynajmniej w tytułach piosenek dużo tam jest takich morskich odniesień. Czy to jest tak, że rzeczywiście jesteś człowiekiem z nadmorza, bo z Trójmiasta i to morze jest dla ciebie jakąś inspiracją, jakimś takim źródłem pomysłów na utwory, parafrazy, porównania i tak dalej?
1: Wiesz co, no chyba niewątpliwie. Ja się czuję całkiem związany z tym żywiołem, w sensie z tym zbiornikiem wodnym, z którym obcuję. Ma to jakiś taki element medytacyjny. Ja mieszkałem bardzo blisko, teraz trochę dalej, ale mieszkałem bardzo blisko w ogóle samej linii brzegowej przez pierwsze tam 2 lata studiów, czyli jeszcze całkiem niedawno. I zdarzało mi się rzeczywiście udać na taki spacer, troszeczkę pomedytować nad taflą. No ma to duży taki terapeutyczny walor, ale też inspirujący właśnie. No okładka w ogóle pierwszego singla Psów jest inspirowana jakimś w ogóle zupełnie przypadkowym zdjęciem pięknego zachodu słońca, które zrobiłem właśnie na plaży w Sopocie. Bardzo się czuję z tym związany. No i też wiatr, to tak, też również dobrze znamy w Trójmieście.
0: Płyta się właśnie ukazała, ona się tworzyła przez ten cały czas. Chociaż nie wszystkie single, które po drodze się pojawiły się na tej płycie, znalazły.
1: Tak.
0: Czy mnie trochę zaskoczyłeś? Nie jest to jednak takie podsumowanie tej drogi, która się zaczęła rok z hakiem temu.
1: Tak, ja generalnie koncept na tę płytę, to o czym chcę opowiedzieć, jakiś taki bardzo luźny zarys, zrodził się mniej więcej na etapie premiery Psów, właśnie w lutym zeszłego roku. Wtedy zacząłem myśleć, że zaczynam powoli czuć się artystycznie gotowy na to, żeby pisać album, żeby o nim myśleć. Zacząłem się zastanawiać, co bym tam chciał ująć i przede wszystkim zerknąłem sobie na ten materiał, który wtedy wydawaliśmy, ale mieliśmy też w planach wydać i zacząłem łączyć to, co tam mi się łączy pomiędzy tymi utworami. I to były właśnie takie wątki zamknięte w obrębie moich emocji, mojej głowy, jakichś takich ważnych spraw, no to pomyślałem, dobra, pójdę w to, zobaczę, gdzie mnie to zaprowadzi, ten koncept. Rzeczywiście nie wszystko znalazło miejsce na płycie, bo ja nie lubię takich płyt, które są zbiorem singli. Ja bardzo lubię, jak album może opowiedzieć historię i starałem się, żeby tak było. No, głównie za sprawą tego, że są koncepcyjnie zamknięte w jakiejś klamrze, one wszystkie oczywiście stanowią jakieś, inaczej, wszystkie mają wartość osobno, ale lubię też, że mają zupełnie inną wartość jako płyta.
0: Czyli jeżeli chcemy włączyć tę płytę, to najlepiej słuchać jej od pierwszego do ostatniego tracka, od początku do końca, bo one tworzą w tej kolejności jakąś całość, jakąś historię, którą chciałeś przekazać?
1: Tak by było najlepiej. Znaczy oczywiście pełna dowolność to jest, ale tak, ja w tym widzę jakieś przesłanie. Niektóre kawałki zdecydowanie znalazły się w określonym miejscu na płycie z jakiegoś konkretnego powodu, więc niektóre są w określonej kolejności ułożone, nawet tyczy się to na przykład 3 kawałków z rzędu w pewnym momencie płyty. No, dla mnie było to bardzo ważne i w sumie ja też nawet dopuszczam takie coś, że może to być ważniejsze dla mnie jako autora niż dla słuchacza, ale no na pewno jest to dodatkowa wartość, jeśli kogoś to interesuje.
0: To nie jest tak, że artyści tak po prostu wrzucają piosenki na płytę, oni czasami ślęczą i myślą, jak to poukładać, siedzą nad tym i kombinują, jak to ułożyć w całość, a czasami to przychodzi bardzo prosto, bo może wynika właśnie z jakiegoś procesu twórczego też. Jak to było u ciebie?
1: Proces był w sumie bardzo zróżnicowane, bo tak jak mówię, kilka piosenek, od których wyszedłem, miałem już napisane i stwierdziłem, że po prostu będę budował na tej podstawie i dolepiał pomysły na resztę albumu. Ale kilka napisałem specjalnie na potrzeby tej płyty, ale kilka również bardzo starych pomysłów się na niej znalazło. Piosenka Nigdy się nie starzej na przykład, wydaje mi się, że powstała jakieś 5 lat temu w takiej swojej pierwszej prymitywnej formie, pod wpływem ogromnych emocji, które mną wtedy targały, tak się wylała ze mnie w jeden wieczór i w zasadzie napisałem ją jako bardzo młody, niedoświadczony jeszcze muzyk, ale jakoś tak została ze mną przez te, wydaje mi się, że dobrze mówię, chyba 5 lat, w każdym razie bardzo długo. I bardzo mi zależało, żeby kiedyś się nią podzielić z słuchaczami. Bardzo ciężko było w ogóle do niej wrócić po tym czasie, bo znalazłem jakieś tam demo z tamtych czasów i nagle się okazało, że ono potrzebuje delikatnego współcześnienia, żeby powiedzmy nie odstawało poziomem od tego, co dzisiaj mam przyjemność prezentować. Ale tak, także bardzo, bardzo to był różny, zróżnicowany proces. A najciekawiej zaczęło się robić w ogóle chyba pod koniec, bo czułem, że już mam w zasadzie wszystko, czego potrzebuję i tak ukułem sobie taką analogię, że to było jak taki ostatni etap układania puzzli, że masz 1000 elementów i zostało ci taka garstka do poukładania. Jeden tu z prawej, jeden tu z lewej. Tak w zasadzie kończyłem je wszystkie naraz w pewnym momencie. Tak 5-6 utworów ostatnich. Tu jakiś pomysł aranżacyjny, tu jakiś jeszcze tekst do dopisania, tu już w zasadzie kończymy. To tak.
0: Ale nie pojawił się jakiś nadprogramowy kawałek tych puzzli, który nagle zburzył ci trochę ten spokój i stwierdziłeś, kurczę, a może jednak jeszcze powinienem tutaj coś dodać, bo jakiś pomysł pojawił się trochę już po zamknięciu albumu.
1: Była jedna taka rzecz, ale to z przyjemnością to jeszcze zrobię, nagram, ale był też utwór, nad którym siedziałem całkiem długo i w którym widziałem bardzo duży potencjał, który finalnie na płytę nie trafił, a był mi bardzo bliski, ale tak jak odbijałem ten pomysł od ludzi wokół mnie, od wytwórni, od muzyków, z którymi współpracuję, to tak zorientowałem się, że chyba jestem sam na tej wyspie po prostu i trzeba odpuścić, więc może jeszcze kiedyś. To jest tytuł, który miał roboczy tytuł Electric Lady. On był oczywiście po polsku, ale jakoś tak mi się, nie wiem, skojarzyło z tymi klimatami, tak go roboczo nazwałem i tak się o nim też wypowiadaliśmy w naszym gronie. I finalnie on się na płycie nie znalazł, ale z potencjałem na dokończenie jeszcze kiedyś.
0: Może w przyszłości, może po prostu przyjdzie odpowiedni moment. Ten rok, ja cię cały czas oczywiście obserwuję od tych psów i działo się dużo i coraz ci więcej widać i słychać, co mnie bardzo cieszy osobiście. Ale powiedz mi, co ciebie może najbardziej zmieniło, albo jak ty się zmieniłeś przez ten rok? Zmieniłeś się w ogóle jako Max Stachasiuk, człowiek i artysta?
1: Wydaje mi się, że na każdej z tych płaszczyzn to zdecydowanie dowiedziałem się wielu rzeczy o sobie. Sam proces pisania tej płyty był fajną autorefleksją, szukanie takich raczej nie najmilszych rzeczy, z którymi się mierzę na co dzień. No, to, do tego też nawiązuje tytuł płyty w sumie właśnie. Ten wiatr jako takie coś, co jest naprzeciwko mnie. Ale muzycznie oczywiście tyle się wydarzyło. Jestem dużo bardziej przynajmniej czuję się dużo bardziej doświadczonym muzykiem niż byłem rok temu, kiedy zaczynaliśmy ten cykl wydawniczy, który w końcu doprowadził do płyty. Bardzo dużo pokoncertowaliśmy. W ogóle stworzyliśmy zespół od tego czasu, a jak ostatni raz rozmawialiśmy, tego jeszcze nie było. Zaprzyjaźniłem się z moimi muzykami, z Kajtkiem i Arturem, którzy mają swój wspaniały wkład na tej płycie. Dograli przepiękne partie. Jestem im bardzo wdzięczny i też służyli niesamowitą radą. Odbijałem od nich te pomysły i często jak ja wątpiłem w te utwory, to byli bardzo pomocni, ale właśnie też jak nazbyt w coś wierzyłem, na przykład w to Electric Lady, to też było pomocne, żeby mnie przystopowali i może odwiedli moją uwagę w kierunku innych, bardziej udanych pomysłów. Także dużo się zmieniło. Czuję się jakiś taki bardziej u siebie chyba powoli.
0: A więcej pewności siebie nabrałeś też przez
1: tak,
0: ten rok?
1: Tak, zdecydowanie. To mam troszkę na myśli. No. Jestem... dalej czuję się całkiem nowicjuszem na scenie muzycznej, ale jakoś tak powoli chyba chwytam grunt. Mały

0: Wieje to tytuł albumu i rzeczywiście ten wiatr może mieć różne oblicza, ale też no myślę, że przede wszystkim może to być wiatr w żagle i jestem ciekawy, które wydarzenia z tego ostatniego roku z Hakiem dały ci najwięcej tego wiatru w żagle. Tak konkretnie, kiedy poczułeś, że naprawdę płyniesz we właściwym kierunku?
1: W zasadzie wszystko, co się wydarzyło. Tak, w sensie nie chcę zbyt ogólnie odpowiadać na to pytanie, wiadomo, ale każdy wydany singiel, każda zwrotka od słuchaczy, to jest coś, co ja po prostu, wiesz, ja naprawdę namacalnie doświadczyłem tego, jak dużo te piosenki mogą znaczyć dla innych ludzi, a wiesz, do tej pory wiedziałem tylko to, co znaczą dla mnie, ile znaczą dla mnie i z każdym nowym utworem się o tym przekonuję, że naprawdę są prawdziwe osoby gdzieś, których czasami nie widzę, a czasami je potem widzę na koncertach, które są gotowe posłuchać, zastanowić się trochę nad tymi piosenkami, wyciągnąć w ogóle z nich coś, czego na przykład ja nie zamierzałem pisząc. To jest super. Uwielbiam dostawać interpretacje tych utworów inne niż moja pierwotna. To jest bardzo miłe. Bo skoro ktoś coś tam słyszy, to ja naprawdę wierzę, że to tam jest. Nawet jak ja tego świadomie tam nie umieszczam. Ale też wszelkie takie docenienia ze strony, tak mówiąc, tak sucho, branży. To, co się wydarzyło w Opolu, to był taki super koncert. W ogóle zetknięcie z dużą produkcją, z telewizją, kiedy za bardzo nie mieliśmy okazji w ogóle z tym materiałem występować na żywo. Chwilę wcześniej dostaliśmy zaproszenie na Next Fest i musieliśmy bardzo szybko zawiązać zespół, nauczyć się tych piosenek. Nie mieliśmy za dużo materiału, musieliśmy grać rzeczy premierowo. To było super doświadczenie, bardzo dużo mnie to nauczyło. I to, że ten zespół przetrwał do dzisiaj i się przyjaźnimy z chłopakami i możemy robić takie super rzeczy. I całkiem niedawno bestsellery Empiku, no to wszystko są po prostu rzeczy, na które mi już trochę brakuje miejsca, na dziękuję, bardzo mi miło, bo ja po prostu nie wiem, co więcej mogę powiedzieć.

0: podsumowując tak trochę, rzeczywiście dla tych, którzy nie do końca jeszcze cię znają i nie do końca śledzą, bo nie mieli okazji, rzeczywiście o tym, o czym mówiliśmy, to chociażby występ na debiutach w Opolu i potem jeszcze kilka innych fajnych występów, no i bestseller Empiku w kategorii Odkrycie Roku.
1: Tak.
0: Także zostałeś odkryty, a teraz odkrywasz przed nami swój album pod tytułem Wieje i mam nadzieję, że to cię zaprowadzi jeszcze dalej. I co? I właśnie, no jest zespół i są plany.
1: Tak, będziemy starać się pojawiać w jak największej ilości miast, na festiwalach, ale też solowo, no bo zrobiliśmy taką ładną płytę, no to teraz wypadają pograć ludziom trochę, nie?
0: Ale chyba, może się mylę, to jest taka płyta, która się koncertowo świetnie sprawdzi w jakichś takich kameralnych wnętrzach klubowych, a nie wiem jak, jeśli chodzi o takie festiwale plenerowe, ale może się mylę. Jeszcze cię nie widziałem w takiej odsłonie, więc nie wiem.
1: Wiesz co, ja jak pisałem ten materiał, to byłem w całkiem ciekawym momencie, bo właśnie już wiedziałem, jak to jest grać, już wiedziałem, że bardzo to polubiłem i też mogłem tchnąć w niektóre z tych utworów taką perspektywę, żeby umieszczać w nich coś takiego, żeby też nam jako zespołowi, ale było to miło grać, ale też żeby na ludziach też to robiło wrażenie na żywo, żeby fajnie było przeżywać te utwory wspólnie, żeby one miały taką emocję, którą będziemy w stanie przekazać na żywo, więc ja się po prostu nie mogę doczekać tych spotkań. No i będziemy się starać, żeby było ich jak najwięcej. Bardzo lubię, jak ktoś w ogóle poznaje naszą muzykę na świeżo, na żywo, bo to są niemalże idealne warunki do tego. Jest głośno, jest konkretnie, jesteśmy my na tej scenie, prawdziwi, na żywo. I to jest takie super, że możemy pokazać się ludziom i niektórych to od razu chwyta i to jest taki komplement. No, uwielbiam to.
0: Tego w takim razie jak najwięcej ci życzę w tym najbliższym sezonie, ale też oczywiście na kolejne lata, żeby ci się nie znudziło za szybko i żeby ten rzeczywiście wiatr tylko pozytywny ci towarzyszył i dmuchał w żagle, a nie zatrzymywał na przykład. Max Stachasiuk, proszę zapamiętać to nazwisko. Ja to mówiłem już rok temu przy tych psach, które kocham do dzisiaj, ale ja myślę, że to nazwisko w najbliższych miesiącach i latach jeszcze będziemy wielokrotnie słyszeć, także do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, dzięki.
2: SK Radom News.
3: Kinga Furch. Zapraszam. 159 projektów z pozytywną oceną. Zakończył się pierwszy etap pracy nad pomysłami w przyszłorocznym budżecie obywatelskim Radomia. W tym roku mieszkańcy zgłosili ponad 300 projektów, mówi Alan Pieńkowski z Centrum Organizacji Pozarządowych.
4: Za nami proces oceniania wniosków złożonych do budżetu obywatelskiego Radomia. W tym roku mieszkańcy zgłosili 302 wnioski, z czego już teraz wiemy, że 159 trafi na kartę, ponieważ otrzymały ocenę pozytywną, 75 otrzymały ocenę negatywną, część z nich to była ocena formalna, czyli projekty, które nie są w zakresie zadań, które mogą być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, przekraczają kwotę, na przykład maksymalną kwotę budżetu obywatelskiego, czyli około 2 milionów złotych. Są tam też wśród tych projektów negatywnie ocenionych projekty, zadania, które będą realizowane przez jednostki w ramach innych środków niż budżet obywatelski. 68 projektów zostało połączonych ze względu na taki sam zakres, który znajdował się we wnioskach. Teraz do 27 maja wnioskodawcy mają czas na złożenie odwołania osobiście lub mailowo i ostateczna lista będzie opublikowana w połowie czerwca. Najwięcej z roku na rok coraz więcej możemy zaobserwować, że jest więcej wniosków miękkich. Są to zazwyczaj zadania związane z profilaktyką zdrowotną, jakieś wydarzenia kulturalne, ewentualnie zajęcia sportowe, ale mamy też takie wnioski jak remonty chodników, placów zabaw, czy na przykład siłownie. I myślę, że kreatywność mieszkańców co roku tutaj gdzieś tam pokazuje się wśród tych wniosków. W tym roku na przykład mamy złożony wniosek taki jak odlew, rzeźba trzech cytryn, więc to może być jeden z takich ciekawszych wniosków, ale zobaczymy. Budżet obywatelski ma się cały czas dobrze. Te liczby wniosków, no jakieś wahania są, ale to ma związek z tym, że tak przynajmniej moim zdaniem ma to związek z tym, że miasto robi się już tak jakby nasycone tymi zadaniami. Wiadomo, że co z roku na rok nam się powtarzają te same miękkie, ale inwestycyjnych zadań nie możemy tutaj realizować tych samych co roku, prawda? Więc myślę, że nie, że budżet obywatelski ma się dobrze, a będzie miał się coraz lepiej, ponieważ chcemy tutaj prowadzić jakąś ewaluację, metamorfozę tego budżetu obywatelskiego tak, żeby był jak najlepiej dostosowany do potrzeb mieszkańców. To znaczy pomysły cały czas są to zazwyczaj rzeczy związane z na przykład powrotem do podziału tych projektów na obszary, tak jakby na dzielnice. No tutaj mamy jednak, jeśli chodzi o zmiany w budżecie obywatelskim, mamy trochę ręce związane ustawą. Tutaj dużego pola do manewru nam ona nie daje, ale to, co tutaj będzie można zmienić, będziemy starali się wprowadzić w życie. Chociaż jest to taki proces, który chwilę potrzebuje zająć.
3: Głosowanie ma ruszyć 21 czerwca i potrwać do 7 lipca. W sumie o 18 hektarów zwiększy się radomskie wysypisko śmieci. Na teren składowiska trafiają odpady nie tylko z Radomia, ale też okolicznych gmin w regionie. O tym, jak funkcjonuje radomskie składowisko, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Agnieszką Kowalczyk, dyrektor w spółce Radkom.
5: Jeżeli chodzi o rozbudowę tego wysypiska, to na jakim jesteśmy teraz etapie?
6: Panie redaktorze, jeśli już to mamy rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na chwilę obecną mamy już prawomocne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody oraz decyzje lokalizacji celu publicznego. W tej chwili jest ogłoszony przetarg na składanie ofert na zaprojektowanie składowiska.
5: Jak długo czekacie Państwo na ofertę firm? Kiedy ta inwestycja może się rozpocząć, kiedy może być wyłoniony wykonawca?
6: Panie redaktorze, oferty będą składane w połowie miesiąca maja. Dopiero zobaczymy, ile będziemy mieli ofert i będziemy rozstrzygali przetarg. Nie mogę Panu odpowiedzieć na dzień dzisiejszy, ile wpłynie ofert, jakie to będą oferty i z jakim terminem realizacji. W dokumentacji przetargowej określiliśmy ramy czasowe, w jakich chcielibyśmy zaprojektować to składowisko, natomiast to biura projektowe wskażą nam, w jakim terminie są w stanie przedłożyć nam pozwolenie na budowę.
5: Jeżeli chodzi, przypomnijmy naszym słuchaczom, jeżeli chodzi o rozbudowę tej przestrzeni, to o jakim tutaj mówimy areale?
6: W ogóle rozbudowa i teren, który jest przeznaczony pod rozbudowę składowiska odpadów, to jest 18 hektarów. Natomiast to nie będzie rozbudowywane w pierwszym etapie. Dokumentacja przewiduje rozbudowę i docelowo będzie to 4 sektory. W pierwszym etapie planujemy budowę pierwszego i drugiego sektora. Natomiast w późniejszym czasie będziemy rozbudowywać o etap trzeci i czwarty.
5: Jeżeli chodzi o przyjmowanie odpadów z innych gmin, to jak w tej chwili to wygląda? Bo trafiają tu śmieci nie tylko z Radomia.
6: Więc trzeba podkreślić, że odpady do instalacji zarządzanych przez Radkom przyjmowane są z byłego regionu radomskiego, byłego województwa i regionu radomskiego, natomiast w początkowej fazie było to z 63 gmin, w tej chwili mamy z 50 paru gmin i nie planujemy zwiększenia ilości dostaw odpadów ponad te gminy, z którymi dzisiaj współpracujemy.
5: Czy tutaj mieszkańcy protestują, podnoszą, że to jest uciążliwe sąsiedztwo? Po ostatnim pożarze też mówią, że może być więcej takich przypadków. Co Państwo na te argumenty?
6: Proszę Państwa, to, że składowisko miało zarzewie i ugasiliśmy to w sposób właściwy bardzo szybko i powierzchnia zarzewia była bardzo mała w stosunku do całej czaszy składowiska, to jest po pierwsze, a po drugie proszę sobie odpowiedzieć, ile jest w okolicach składowiska w ostatnim okresie pożarów. Podpalanie łąk, wypalanie lasów, wypalanie traw. Więc składowisko to naprawdę to była marginalny efekt taki tutaj w tych okolicach, bo z obserwacji wiemy, że okoliczne lasy palą się dużo częściej i na większych powierzchniach, ponieważ u nas służby nasze ratkomorskie podejmowały działania gaśnicze razem ze strażą pożarną i pożar był ugaszony w zarodku i trzeba podkreślić, że było to tylko i wyłącznie gaszenie powierzchniowe.
5: Produkujemy coraz więcej śmieci? Jak to wygląda z Państwa perspektywy?
6: Tak, mieszkaniec wytwarza coraz więcej odpadów i ta struktura odpadów też się troszeczkę zmienia. W związku z tym powinniśmy się zastanowić nad większą selektywną zbiórką odpadów, nad większym zaangażowaniem w wydzielanie odpadów problemowych ze strumienia odpadów komunalnych. Prowadzimy zbiórki, prowadzimy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdzie mieszkańcy mogą zużyty sprzęt AGD, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dostarczać bezpośrednio selektywnie i nie musi wtedy ten odpad trafiać w odpadach komunalnych.
5: Właśnie, a jeżeli chodzi o tą segregację, to jak wyglądamy, nie wiem, w przeciągu lat, w stosunku do innych gmin, radomianie segregują, nie segregują, jak to wygląda?
6: Od kilku lat nie zauważamy zwiększenia ilości segregowanych odpadów. No, w tym roku mamy jeszcze sytuację, że jest system kaucyjny, więc widzimy, że w tym worku żółtym faktycznie mniej mamy butelek PET i tworzyw sztucznych. Natomiast nie ma znaczącego wzrostu selektywnej zbiórki na przełomie ostatnich kilku lat.
3: Stanowcze nie inwestycji mówią mieszkańcy Wincentowa. Jak mówi Katarzyna Fliszkiewicz, przedstawiciel mieszkańców, już obecnie wysypisko jest problemem.
7: Przede wszystkim mieszkańcy, którzy się sprzeciwiają tej inwestycji, oni już od 40 kilku lat męczą się z jednym składowiskiem, które zatruwa im życie i całą okolicę. I teraz chce się im kolejne taką instalację zlokalizować i zlokalizować ją jeszcze bliżej domów. To będzie 100 metrów od domów, więc wiadomo, że ta uciążliwość będzie dla nich jeszcze większa niż jest w tej chwili. Ponadto powierzchniowo będzie to większe składowisko i też będzie wyższa jego przepustowość o 50% rocznie. Zatem przypuszczamy, że ta przepustowość nie jest zwiększona po to, żeby to sobie tak czekało w razie co, tylko w jakimś konkretnym celu, po to, żeby inwestor, żeby zarządca tego składowiska mógł tam ściągać rocznie więcej śmieci niż ściąga obecnie na to obecne składowisko, co dla nas oznacza jeszcze więcej uciążliwości i jeszcze więcej tych wszystkich niedogodności, z którymi zmagamy się już dzisiaj. Przede wszystkim są to odory. To są to odory, które się z wysypiska wydobywają i które się niosą naprawdę na dużą odległość. Nie są to tylko te kilkaset metrów, nie jest to ta odległość, tylko dużo większa. Dużo większy jest zasięg tego rażenia tym smrodem. Oprócz tego, w tej okolicy nie da się spokojnie, normalnie żyć w domu, ponieważ tam są plagi much. My prawie, że przez okrągły rok zmagamy się z plagami much, których nie jesteśmy w stanie niczym zwalczyć. One się pchają do naszych domów. My mamy wszystko brudne, moglibyśmy przeprowadzać odświeżanie mieszkania tak naprawdę w każdym sezonie i to nic nie daje. Oprócz tego mamy tam mnóstwo gryzoni, które się też sprowadzają do naszych budynków gospodarczych, garaży, mieszkań, to są myszy, to są szczury. Mamy walające się po okolicy śmieci, które wiatr roznosi z tego składowiska po lasach i po całej okolicy. Nie jesteśmy w żaden sposób zabezpieczeni, jeżeli chodzi o wodę pitną, ponieważ korzystamy z własnych studni i tą wodę jesteśmy zmuszeni albo uzdatniać i ponosić koszty tego, albo zakupować wodę butelkowaną, bo tej tutaj boimy się spożywać z racji tego sąsiedztwa. I co jeszcze, obawiamy się bardzo o to, że rzeka Mleczna, która tam płynie w pobliżu i to przyszłe składowisko ma być 200 metrów od jej koryta, rzeka ta zostanie całkowicie już zdegradowana tym, co tam będzie zalegać. Oczywiście, nie składamy broni, wierzymy w to, że gdzieś nastąpi jakaś weryfikacja ponownie tego, tych korzyści, którymi jesteśmy jakby przekonywani, że my będziemy mieli jako mieszkańcy, jeżeli będziemy mieli u siebie składowisko, versus tych wszystkich negatywnych jakby zjawisk, które się w związku z tym składowiskiem w naszym mieście dzieją i które my bezpośrednio jako mieszkańcy odczuwamy.
2: SK Radom.
3: Jazda quadami i crossami po lesie jest nielegalna, przypominają leśnicy. Pojazdy niszczą glebę i runo leśne, czy płoszą zwierzęta. Walka jest wyjątkowo trudna, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
8: Jest całkowity zakaz poruszania się pojazdami silnikowymi, czyli tutaj mówimy o samochodach, o quadach, crossach. Jeżeli droga przebiega przez las, która jest drogą publiczną i oficjalnie dopuszczona do ruchu, to oczywiście można, ale w te boczne drogi, które znajdują się w lasach, one nie służą do tego, żeby jeździć. Bardzo często quady i crossy również nie tylko poruszają się przez te drogi oficjalne, ale też wjeżdżają w środek lasu. Tam, gdzie im więcej jest, nie wiem, pagórków, im więcej mokro, jakiś bagien, tym dla tych osób mają taką fascynację, żeby tam wjeżdżać. To jest fajniejsze, ale jest to bardzo niszcząca działalność, dlatego że raz, że niszczy roślinność, niszczy bardzo często te młode pokolenie lasu, które jest posadzone, jest rozjeżdżane. Bardzo często też wypłaszane są zwierzęta, bo to jednak głośny ryk tych pojazdów powoduje, że zwierzęta jednak mając kontakt z tym dźwiękiem po prostu uciekają, błoszą się. Więc jest to całkowity zakaz, nie wolno. Po prostu są odpowiednie tory do tego różnego typu i tam można swoją tą pasję też, można powiedzieć, tą crossową, quadową realizować, ale nie w lesie. My cały czas prowadzimy służbę, bardzo często też po godzinach pracy, czyli od popołudnia do wieczora na weekendach i stykamy się z sytuacjami zatrzymań crossów i quadów. Bardzo często bywa też tak, że wykorzystujemy nowe technologie, czyli fotopłapki, kamerki, również drony do namierzania, bo wiele miejsc jest takich, gdzie my swoim samochodem służbowym nie możemy dojechać, ale możemy wykorzystać właśnie te nowe urządzenia, które na bieżąco nam monitorują i widzimy, co się dzieje. Tereny leśne, im bardziej pagórkowate, im więcej, nie wiem, jakichś źródlic, jakichś bagien, to jest bardziej atrakcyjny teren. Jeżeli z jednej strony na przykład tutaj w Puszczy Kozienickiej intensywnie monitorujemy, to oni się przenoszą na inny kompleks leśny i tutaj jest w ten sposób przesuwanie. My pojedziemy na teren, nie wiem, Oblasu, Łazik czy Makowca, znów oni przechodzą na teren Puszczy Kozienickiej.
2: SK Radom News.
3: Witam

0: powinno wzbudzić niepokój właściciela? Jak zabezpieczyć zwierzaki przed tymi pajęczakami? Mówi Maciej Napieraj, lekarz weterynarii.
1: Mamy kilka metod zabezpieczenia. Przede wszystkim możemy tutaj zaproponować kropelki, które są takimi preparatami rozchodzącymi się na skórze. Mamy również obroże. Tabletki. Ich sposób działania jest kompletnie inny od kropelek i od obrożek, ale są wedle naszych tutaj doświadczeń bardzo skuteczne. Ich sposób działania jest taki, że podaje się je drogą doustną. Piesek je w postaci ciasteczka i działają 3 miesiące. Zabezpieczają przed kleszczami. Tabletki działają troszkę inaczej, ponieważ one nie zabezpieczają przed tym, żeby kleszcz się nie wbił, nie wbił, natomiast one działają tak, że w momencie wbicia się kleszcza, one powodują jego uschnięcie. Działa to na kompletnie innej zasadzie niż te nasze preparaty, które były do teraz dostępne, natomiast wedle naszych doświadczeń jest to naprawdę bardzo fajny środek przeciwkleszczowy i sprawdza się u nas niemalże w 100%. Wedle naszej wiedzy obecnej, którą posiadamy tutaj w Polsce, żadnych przeciwwskazań w stosowaniu tego typu preparatów u zwierząt nie ma. Na ten moment te wszystkie preparaty są bezpieczne. Producent nie odnotował jakichś większych przeciwwskazań. Jeżeli chodzi o kleszcze, to przede wszystkim musimy mieć na uwadze to, że one wbijają się w miejscach takich niespecyficznych, gdzie mamy ciepło, w pachwinach, na szyi, u psów i kotów. Bardzo ciężko jest znaleźć kleszcza, który nie jest jeszcze opity. Natomiast dopiero w momencie, gdy widzimy go wizualnie, dopiero wtedy właściciele się zgłaszają od lecznicy i wtedy mamy kontrolę, leczenie i tak dalej. Ukąszenie kleszcza samo w sobie może nieść za sobą miejscową reakcję zapalną skóry. Natomiast wszystko zależy od tego, czym ten kleszcz był zarażony. Nie wszystkie kleszcze przenoszą choroby odkleszczowe, natomiast bardzo duża ich ilość jest tutaj na terenie naszego województwa zarażona. Jeżeli chodzi o choroby, to przede wszystkim taką najbardziej spektakularną, czy taką najszybciej przechodzącą chorobą jest babeszioza. Jest to choroba, która przebiega bez specyficznych objawów. Przede wszystkim jest to gorączka, osowienie, apatia, niespecyficzne zachowanie psa. Może również wystąpić czerwony mocz, mogą być biegunki, mogą być wymioty, także takie objawy, które naprawdę nie do końca kojarzą się tylko i wyłącznie z chorobą odkleszczową. My mamy też szereg innych chorób, jak borelioza, erlichioza, anaplazmoza. To są wszystko choroby, które również są przenoszone przez kleszcze, natomiast powiedzmy rzadko diagnozowane, prawda? Zwierzęta są zwykle nosicielami i te objawy ujawniają się znacznie później. Natomiast zwykle, jeżeli chodzi o tą najpopularniejszą chorobę babesziozę, to jest tak, że po około nawet 3-4 dniach te objawy zewnętrzne już występują. Zwykle, gdy właściciele przychodzą, to nie ma zwykle kleszcza. Najczęściej te kleszcze nie są w ogóle wyłapywane bądź znajdowane przez właścicieli zwierząt. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że zwierzęta posiadają bardzo długą sierść. Nawet takie krótkowłose, również u nich bardzo ciężko jest znaleźć tego kleszcza. Powiem szczerze, ze względów medycznych najlepiej jest przyjść do lekarza weterynarii, żeby go usunąć w sposób prawidłowy. Bardzo często zdarzają się przypadki, codziennie mamy po kilka takich przypadków, że właściciele na własną rękę próbują takiego kleszcza usunąć i oczywiście usuwają go, ale usuwają tylko jego górną część, natomiast cały karapac pozostaje w środku i wtedy sytuacja jest już znacznie gorsza, bo trzeba znieczulać i próbować ten odwłok usunąć tutaj przez lekarza.
0: Koncerty, pokaz mody, a także festiwal twórczości osób niepełnosprawnych. Przed nami Radomskie Dni Godności. To unikatowa możliwość poznania i obejrzenia twórczości tych osób, mówi Dagmara Jana ze Stowarzyszenia Razem, które jest organizatorem imprezy.
2: Celem tego wydarzenia jest integracja, przede wszystkim integracja osób z niepełnosprawnościami i pokazanie, że osoby z niepełnosprawnością są tacy sami jak my. W ramach Radomskich Dni Godności odbędzie się Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych, gdzie w tym roku, proszę Państwa, jest 200 uczestników, więc jest naprawdę dużo osób chętnych do uczestnictwa w tym festiwalu. z województwa łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. W ramach Dni Godności odbędzie się też pokaz mody, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą pokazywać modę z różnych firm branżowych. Oczywiście też będą atrakcje, inne organizacje pozarządowe będą się wystawiać tu na placu rynku. Uświetni występ zespół Playboys i na końcu Mezo. Także serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Radomia, ale nie tylko mieszkańców Radomia, całego województwa. Tutaj 29 maja o godzinie start o godzinie 12 i zapraszamy tutaj na plac rynku. Dziękuję bardzo.
0: Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym prezydenta miasta Radomia. Jak mówi Rafał Górski, sekretarz miasta, wspieramy aktywność osób niepełnosprawnych w naszym mieście.
3: Radomskie Dni Godności to nasze coroczne święto, w trakcie którego wraz z osobami z niepełnosprawnościami dbamy o integrację, dajemy przykład tego, że wszyscy jesteśmy razem, że możemy razem pracować, bawić się, świętować. Także już 29 maja zapraszamy na szereg wydarzeń, które w ramach Radomskich Dni Godności będą się odbywały. Pokażmy, że jesteśmy razem, że Radom jest, że Radom potrafi razem, wszyscy jak jesteśmy, wspólnie pracować, bawić się. Także niech to będzie nasze święto, bardzo serdecznie zapraszamy. I cóż, widzimy się podczas wielu wspaniałych wydarzeń, podczas których będziemy mieli szansę się integrować i nawzajem poznawać, doceniając to, jak wszyscy jesteśmy różnorodni. Także serdecznie zapraszam.
0: Inicjatywę wspiera również samorząd województwa mazowieckiego. Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza, uważa, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne.
4: To zobaczcie, w jakich wspaniałych okolicznościach, z jakimi wspaniałymi uczestnikami corocznych edycji Dni Godności, Radomskich Dni Godności. Widzicie Państwo, ich uśmiechy zachęcają do tego, aby zaprosić wszystkich Radomian, ale i wszystkich mieszkańców południowej części województwa mazowieckiego do udziału. I nie tylko, bo z tego, co się dowiedziałem, oczywiście główny organizator zaprosił również województwo lubelskie, województwo łódzkie i świętokrzyskie, więc będziemy gościć tutaj również osoby z innych województw. Cieszę się bardzo, że kolejny raz samorząd województwa mazowieckiego dokłada swoją cegiełkę też finansową do zorganizowania tak dużego przedsięwzięcia, które na trwale się wpisało rzeczywiście w ten kalendarz imprez organizowanych tu w mieście Radomiu. Cieszę się również, że bardzo wielu partnerów, również firm uczestniczy w tym święcie. I cóż, życzę, z pewnością atrakcji nie zabraknie i życzę wszystkim uśmiechów w tym dniu, dobrej integracji i takiego pozytywnego myślenia na przyszłość.
5: Radomskie Dni Godności!
0: Przypomnijmy, Radomskie Dni Godności 29 maja. Wydarzenie odbędzie się na rynku. Gwiazdą wieczoru będzie Mezo i Playboys.
6: SK Radom.
0: Bez niej świat nie byłby taki sam. Przed nami święto mamy. W tym wyjątkowym dniu dzieci przygotowują występy, laurki i prezenty. O to, kim jest mama, zapytaliśmy radomskie przedszkolaki.
7: Radomskie mamo!
0: Powiedz mi, kto to jest mama?
7: Mama to taki ktoś, kto z kim można się bawić, można go przytulać i można mu robić niespodzianki.
8: Czasem z mamą idę na spacer, na rowery lub do kina. Po prostu mama.
0: Jak wygląda twoja mama?
8: Ma takie... ma bluzkę. Ma taką... włosy ma takie trochę brązowo, bardzo ciemny brąz i czerwone.
9: Mama to jest rodzic, który nam wszystko gotuje, kocha nas i zawsze nas pilnuje.
0: A jak wygląda twoja mama?
9: Ma ładne spodnie, sukienkę ma, buty i te beżowe włosy.
0: A powiedz mi, co ty robisz w domu z mamą?
9: Bawię się klockami i ciasto robię z mamą.
8: Mama to jest opiekunka nawet.
0: A jaka jest twoja mama? Opiszesz mi ją?
8: Moja mama ma białe włosy i dzisiaj ma sukienkę.
0: A co ty robisz w domu z mamą?
8: Gotuję.

0: czarną sukienkę i okulary i mam buty brązowe.
1: Powiedz mi, a co ty robisz w domu z mamą?
0: Bawię się, gotuję i oglądam bajki.
2: Taka dziewczynka, która gotuje, daje jedzenie i kupuje nam inne zabawki.
1: A jaka jest twoja mama?
2: Nie wiem.
1: Za co kochasz mamę?
2: Że czasami mi daje lody.
3: Opiekunka dziecka.
1: A powiedz mi, jaka jest twoja mama?
3: Nie wiem.
1: No jak wygląda mama? Opisz ją.
3: Zapomniałem.
1: No nie wiesz, jak mama wygląda? A co robisz w domu z mamą?
3: Władzę się kroczkami.
1: Miłosz, kto to jest mama?
4: Taka osoba, która kocha dziecko i dla niego robi zawsze dobrze.
1: A jaka jest twoja mama?
4: Ma brązowe włosy, nosi okulary, ma szarą bluzę, jeansowe spodnie i białe buty.
1: A powiedz mi, co ty robisz w domu z mamą?
4: Jeżdżę na lody, układam z nią klocki, pomagam jej malować próbniki do paznokci.
1: A dlaczego mama jest kochana?
4: Bo każde dziecko potrzebuje mamy, żeby nie być samotnym.
5: Mama to ta, co się nam opiekuje.
1: A jaka jest twoja mama?
5: Fajna.
1: A jak wygląda?
5: Ma brązowe włosy i ma koszulkę jeans. Ma koszulkę jeans normalną i ma spodnie jeansowe.
1: A dlaczego mama jest kochana?
5: Dlatego, że pomaga nam. To taka osoba, która nami się opiekuje.
1: A jak wygląda twoja mama?
5: Ma brązowe włosy, żółtą sukienkę i niebieskie oczy.
1: Jakie święto teraz będzie mamy?
6: Dzień mamy.
1: A jakie życzenia złożycie swoim mamom?
4: Wszystkiego najlepszego, zdrowie, szczęścia, pieniędzy i dobrego serca.
7: Ja mojej mamie podaruję herbat, kawę i kwiaty.
8: Ja zrobię dla mamy swojej, dużo kwiatków zrobię.
9: Nowe ciapy.
10: Ja mamie dam kwiatka i nowe ubrania.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a to nie do...

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Jest moc i przełamywanie ludzkich słabości. Jest Enea Kozienice Triathlon, więc zacznijcie już przygotowania. Gmina Kozienice, Sport Górski, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz sponsor tytularny Enea Wytwarzanie zapraszają wszystkich do udziału w triatlonie. Starty w sztafetach i indywidualnie. 15 i 16 sierpnia. Enea Kozienice Triathlon. Zapisy na www.triathlonkozienice.pl. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
5: I po reklamie.

0: Eskaradom. Eskaradom.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20, jak co tydzień odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów. Jak co tydzień ja nazywam się Mati Fuczyło i jak co tydzień mam dla was dużo zmian, dużo nowości i dużo wszystkiego. Jeżeli lubicie polski rap, to zostańcie ze mną na najbliższą godzinę, bo będzie o czym gadać. Będzie sporo zaskoczeń, to na pewno. Natomiast zacznijmy od miejsca 20, ale zanim powiem wam, co to za kawałek, to zdradzę, że to numer, z którego wszystkie pieniądze, cały dochód idzie na fundację Cancer Fighters. To wszystko po akcji ostatniej Łatwo Ganga i BDOSA 2115. Kawałek, który zagram, nagrał Whitechor 2115, Skizo i Palarem. Natomiast warto tutaj na samym początku też podziękować i pogratulować znowu Łatwo Gangowi, który postanowił przejechać się rowerem prosto z gór aż do morza. Zrobił to pięknie, zebrał przy okazji kilkanaście milionów złotych. Ten człowiek jest nie do zatrzymania. No i podobnie ten kawałek jest nie do zatrzymania. Miejsce 20 to tym razem

0: One chcą tak i jak widać i słychać, bardzo im to wychodzi. Chcę tak, jak Losia i Zuziula, to miejsce 18, rap 20 i skok z 19, to duet żeński, a za chwilę będzie solowy utwór od pewnej pani, ale zanim to powiem wam jeszcze o nowych propozycjach, które pojawiają się na sk.pl do tego, aby na nie głosować. PSR Kizo, KNK i Grizzly Manewr to nowa propozycja, do tego Mata i Po burzy zawsze wyjdzie słońce. Dorzucam też kawałek Huberta, Wszystko na bursztynowo i jeszcze Kini Zimmer i Emi Duś. To nowe propozycje do Rap 20. Jeżeli chcecie usłyszeć te kawałki tutaj za tydzień, to głosujcie. sk.pl, zakładka Rap 20. Tak samo zrobiliście z tym kawałkiem. Pierwsza nowość w tym tygodniu to Wszystko od Dziarmy, której gratulujemy, bo już niedługo będzie mamą.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: przeszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy naszą historię od nowa.

0: Takie echo to ja rozumiem. Echo od Maty to 16 miejsce rap 20, choć to spory spadek z miejsca 6. Może po prostu zamiast głosować wszyscy byliście na jego ostatnich koncertach. Zagrał je dwa na PGE Narodowym. Miałem okazję być na jednym z nich. Podobało mi się bardzo. Zresztą w ramach naszej akcji Radia SK rozdawaliśmy wam bilety również pod samym Stadionem Narodowym. Zajrzyjcie na Instagram Radia SK, tam można to zobaczyć. Trzeba było trochę zarapować wersów Maty. Niektórzy radzili sobie z tym nieco gorzej. Sami zresztą sprawdźcie, co mam na myśli. Na pewno możecie się mocno uśmiechnąć. Gramy teraz miejsce 15. To skok. Już martwiłem się, że może nie usłyszymy tego numeru w tym tygodniu, ale jest. Z 20 na 15 Żabson i Wiz Khalifa. Klasyk.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 15.

świetle. Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Nie ucieknę i bardzo dobrze. Quebo na Fide, Zalia i Faust to 13 miejsce rap 20, choć to spadek z miejsca 12. Wcześniej też Samir i Nie Mogę Spać, to było miejsce 17 wcześniej, teraz 14, a więc skok. A teraz druga i ostatnia nowość w tym tygodniu, bo na dwa kawałki pozwoliliście sobie, aby wrzucić je do rap 20, a więc już wam mówię. Tramwaje, tak nazywa się ten kawałek, a nagrał go pan, który też ma ze sobą dwa koncerty na Narodowym w ostatnich dniach. Tako Hemingway, a do tego Atutowy i Andrzej Zaucha.
1: Rap 20. Głosuj na SKPL 12.
2: Jak pies bezpański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie, głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy, wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla, twoja przepsuła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla, po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską, zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz, jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl
2: 11.

0: Deska Radom.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
0: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: To jest Rap 20. Matif Uczyło to ja. Za nami miejsce od 20 do 11. Przypomnę, dwie nowości już mogliście dziś usłyszeć. To Dziarma i Wszystko na miejscu 17. A do tego Taco Hemingway, Atutowej, Andrzej Zaucha, Tramwaje na miejscu 12. Teraz warto wspomnieć o dwóch kawałkach, które nie znalazły się w tym tygodniu w notowaniu. Możecie jeszcze je przywrócić, głosując na sk.pl. To zeszłotygodniowe miejsce 18. Gips i Strach, a do tego PZT i Faustyna Maciejczuk, Wendy Darling. Ten kawałek tydzień temu był na miejscu 15, tym razem znalazł się poza 20. Czas na 10 najlepszych rapowych numerów w tym tygodniu. Teraz szykują się naprawdę, naprawdę, naprawdę dobre rzeczy, a zaczynamy od duetu 27 Fuck Demons i MK. Zapomnij o mnie, to skok z 13 na 10. Gramy!
0: Rap, rap, rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

Znowu on, ale to dobrze. Taco Hemingway, Livka, Zepi Zepi, Fraskati, ósme miejsce rap, 20 w tym tygodniu, skok z miejsca 10. Kolejny tydzień, kiedy ten pan i ta pani trzymają się bardzo mocno w rap 20. Zresztą bardzo podobnie jest z miejscem 7. Miu, PZ, BDOS 2115. Fantazje, to miejsce 7.

seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

jasny pokój w nowym domu, pies gdzieś w ogrodzie śpi. Ale i tak mnie nie ma, w nim jestem na mieście, robię deal. Głowa wolna od używek, to sport jest dla mnie lekiem. Jeśli mam usypać krechę, to na niebie private jetem. Dla mnie

0: Nie da się zasnąć. Jonathan Białas, Solar Nikoś na 6. miejscu w tym tygodniu. Wcześniej na miejscu 14. miałem okazję zagrać kawałek Nie mogę spać od Samira, więc ekipa ewidentnie z tego samego składu. Jedziemy dalej. Teraz czas już na najlepszą piątkę w polskim rapie, a zaczynamy od numeru, który nazywa się Znana. Nagrał go Zamsone.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 5.

0: Бактерії.
1: Якщо так само хворієш на рака, як я, цей отвір є для тебе. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Majo, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

Ciągle tutaj jestem. Dis na raka to miejsce czwarte rap 20. To jest piękna, piękna, piękna historia od BDS-a 2115, majimecami Fundacji Cancer Fighters. Ten numer cały czas trzyma się wysoko, choć tydzień temu to było miejsce pierwsze, ale przypomnijmy, że to już drugi kawałek dziś, który właśnie zbiera pieniądze na Fundację Cancer Fighters. Cały dochód z tego numeru i z miejsca 20 dzisiejszego, a więc Rio na żywo od Wajciora, to kawałki, które wspierają charytatywnie akcję walki z rakiem wśród dzieci. A my jedziemy dalej, teraz czas na miejsce trzecie, to Gips i Kukon. Ty masz skok z czwartego na trzecie.

Siema, Shot Gibbsa i Kukona to trzecie miejsce rap 20. A teraz przechodzimy już do najwyższych miejsc. Zanim jednak zagram drugie i pierwsze, to powiem wam jeszcze i przypomnę o nowych propozycjach, na które możecie głosować od północy. Manewrot PSR-a.

0: To coś od Wajciora 2-1-1-5. Tydzień temu było na miejscu siódmym, teraz to już miejsce drugie, a więc bardzo mocno trzyma się ten numer. A mnie wcale to nie dziwi, tak jak nie dziwi mnie też dzisiejsze miejsce pierwsze rap 20. Zanim jednak to zdradzę, to jeszcze się z wami pożegnam, bo to ostatni kawałek dziś. Ja to Mati Fuczyło, mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Już teraz mogę wam zdradzić, że wpadną tutaj goście. Nie jeden gość, a dwóch gości. Możecie się zastanawiać, co to za duet, a ja tymczasem gram. Chivas to nieodpowiedzialne.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl. Numer 1.

0: SK Radom.
1: Autopromocja.
2: Legenda.
3: Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
5: SK Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
6: A punktualnie od 22:00 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
6: SK Remix. Już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.